białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Wakacje w naszym województwie, rok szkolny uroczyście zakończyło blisko 500 000 uczniów i przedszkolaków. To tak na początek. Częstochowska policja ostrzega nie tylko przed oszustami. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu częstochowskich studentów początek poszukiwań pracy tej sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze trafią w całości do kieszeni naszego żaka, czy zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi. I od tego zaczynamy. Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
2: Przypominamy, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku umowy o pracę status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w e-ZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze konto w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy. Od pracy na umowę o pracę odprowadzane są składki, a konto w ZUS jest już zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża, wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Natomiast odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej, umowa zlecenie, pozwala studentom poniżej 26 roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia włączenia studenta do grona studentów, czyli immatrykulacji, po dzień, w którym uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów, do dnia, w którym student złoży egzamin dyplomowy, złoży ostatni wymaganym planem studiów egzamin. Dotyczy to kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznego czy weterynarii, bądź też student zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę i to dotyczy kierunku farmacji. Student zapłaci składki od zlecenia, jeśli umowę podpisze z własnym pracodawcą, u którego dorabia na umowę o pracę, lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba poniżej 26 roku życia, która w czerwcu na przykład obroniła licencjat i od października zacznie studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie jest studentem. I w tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcy o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. To jest takie okienko między licencjatem a magistrem. Status studenta w świetle przepisów ZUS nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich ani podyplomowych, nawet przed 26 rokiem życia. Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo, ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
1: Na dłużej zatrzymamy się w siedzibie Straży Miejskiej w Myszkowie. Jakim dysponują sprzęt? Powiemy też, na jakie akcje mogą liczyć najmłodsi.
0: Życie w mieście.
1: Siedziba strażników miejskich w Myszkowie mieści się w budynku w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki.
3: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Myszkowie.
1: Zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Myszkowie.
3: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej realizujemy go ze Strażą Pożarną i Policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie myszkowskie przedszkola. przedszkola na razie to były sześciolatki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
1: A to jak wygląda takie spotkanie z przedszkolakiem?
3: O, jest bardzo interesujące i nieprzewidywalne. Wiele lat byłam praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą. I wszystkie nasze programy są skierowane na uczestnictwo. Wspomagamy się różnymi pomocami. Zestaw edukacyjny Autochodzik, który również nam ułatwi pracę i z którym też wyruszymy do wszystkich myszkowskich szkół i przedszkoli.
1: Autochodzik.
3: Autochodzik. Tutaj dzieci bardzo praktycznie uczą się bezpiecznych zachowań na ulicy, jeżeli możemy tak powiedzieć bardzo kolokwialnie i prosto. Czyli mamy samochodziki, które dzieciaki zakładają na siebie, są kierowcami. Druga grupa jest w ruchu pieszych, jest zmiana sygnalizacji świetlnej. Wszystko jest pod nadzorem strażnika. W praktyczny sposób dużo więcej dzieciakom przekażemy niż przez samą pogadankę. W Myszkowie realizujemy bezpiecznego przedszkolaka, realizujemy program Przyjaciel Pies, Bezpieczne Wakacje, a w przyszłości na pewno chcemy skierować też programy dla dzieci starszych i na pewno nie zapomnimy o seniorach.
1: Tak, to z psem mnie tak zaintrygowało.
3: Tutaj też już pionierkami w Myszkowie były nasze panie, które pracują w schronisku, bo też spotykały się z młodzieżą i prowadziły profilaktykę. My tutaj bardziej ukierunkowaliśmy Straż Miejską na dzieciaki młodsze, czyli klasy 1-3. Uczymy kontaktu w sytuacji, gdyby doszło do spotkania dziecka z agresywnym psem, ale też tłumaczymy, jakie są obowiązki i że pies to nie tylko radość i zabawa, ale że każdy właściciel psa musi się liczyć też z pewnego rodzaju obowiązkami, które na co dzień wykonuje. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Omawiamy zawody, w których psy pracują, jak pomagają. Ogólnie bardzo szeroki aspekt zakończony zwierzętami dziko żyjącymi. Czyli staramy się poprzez dzieci troszeczkę przekazać też osobom dorosłym, że nie jest naszym celem dokarmianie dzików, wpuszczanie ich do miast, bo to jest też duży problem w Myszkowie. Przy tych zajęciach poruszamy też ten temat. Liczymy na to, że młodzi ludzie przekażą swoim rodzicom i w ten sposób jakoś dotrzemy do szerszej ilości mieszkańców.
1: Przypomnę, że rozmawiam z Beatą Kostrzewą, która jest komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie. Kontynuujemy temat akcji współpracy ze szkołami. Mówić też będziemy o kontroli starych pieców. Sprawdzimy, co wylatuje z myszkowskich kominów. Młode umysły są bardzo chłonne. Mówię tutaj o przedszkolakach. A jeśli chodzi o starszą młodzież tutaj w Myszkowie?
3: O, jeżeli chodzi o starszą młodzież, to nasz kontakt tutaj w Myszkowie na razie był bardzo sporadyczny. Bo tutaj z zajęciami do klas starszych na pewno wyruszymy w przyszłym roku. I ja uważam, że każde miasto to inna specyfika, ale nawet w danym mieście każda dzielnica to inna specyfika. Nie narzucamy programów, z którymi do szkoły wchodzimy. Raczej pójdziemy w kierunku spotkań z dyrektorami, z pedagogami i liczymy, że oni wskażą nam, jakie są problemy placówki, a my dostosujemy program odpowiedni dla tej placówki. No i do wieku wiadomo, że inaczej rozmawiamy z młodszymi dziećmi, a zupełnie inaczej wyglądają z dziećmi w klasach 7-8.
1: Dużo się mówi o ekologii, dużo się mówi o działaniach, o wymianie pieców, no ale przy okazji to są też kontrole.
3: Zdecydowanie. Tutaj w Myszkowie, jak chodzi o ekologię, robimy bardzo dużo. Mamy sprzęt do tego odpowiedni, korzystamy z bezobsługowego statku powietrznego, czyli tak zwanego drona, który ułatwia nam te kontrole. Nie jest oczywiście jedyną przesłanką przy podjęciu decyzji, czy doszło do wypalania odpadów, czy do takiej sytuacji nie doszło. Strażnicy każdorazowo wchodzą do mieszkania, sprawdzają kocioł, sprawdzają tak naprawdę, czym spalą mieszkańcy, sprawdzają otoczenie kotła i dopiero wtedy podejmują decyzję o zakończeniu interwencji. Ale muszę się też tutaj pochwalić moimi pilotami, którzy tak bardzo już są zaawansowani, że straże z innych miast przyjeżdżają do nas szkolić swoje techniki pilotażu.
1: To powiedzmy teraz coś więcej. No to na czym polega ten sukces wasz?
3: Tak naprawdę na szkoleniach, na tym, że pan burmistrz zainwestował w szkolenie pilotów i już w ubiegłym roku zespół panowie przyszli, bardzo intensywne szkolenia. Musi to być skoordynowane oczywiście z patrolem. Pilot, który obsługuje drona, przekazuje drogą radiową. Patrol wówczas wie, w którą posesję dokładnie ma wejść i jakie czynności ma podjąć, ale to nie jest takie proste, żeby połączyć pilotowanie tego bezobsługowego statku z obserwacją i szczytywaniem wszystkich pomiarów, które w tym czasie strażnik ma wyświetlane na laptopie, i myślę, że naszym strażnikom będzie to całkiem dobrze.
1: Czyli tak, wylatuje taki dron, on zbiera jakieś dane, pomiary?
3: Tak, pod tego drona podpinana jest głowica antysmogowa, która jest bardzo czuła, wychwytuje wszystkie nieprawidłowości. Operator drona podlatuje pod komin, jest sprawdzana z ogromną dokładnością. Tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie mieszkaniec wrzucił kartkę papieru z gazetki reklamowej i nasz dron już to wychwycił. Wówczas daje komunikat drogą radiową i patrol wchodzi do danego mieszkańca. Tutaj pragnęłabym jeszcze też podkreślić, że utrudnienie kontroli lub nie wpuszczenie strażnika jest przestępstwem, więc bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy też byli wyrozumiali i żeby nas nie traktowali jako intruzów. Dopiero wtedy rozpoczyna się cała kontrola, jeżeli zasygnalizuje to operator drona.
1: O to właśnie miałam zapytać, czy to tylko wysyłacie tego drona, czy na przykład same tylko patrole, ale teraz już wiem, że jest dron, że jest patrol, który ewentualnie wchodzi do domu, jeżeli coś jest nie tak. Mieszkańcy chyba wpuścić muszą, ale czy tak chętnie was wpuszczają, żebyście tam spoglądali w ten popiół?
3: Uzupełnię tutaj może jeszcze wypowiedź, że kontrole bez użycia drona też są wykonywane. Czasem musimy zareagować szybko na zgłoszenie mieszkańca, wtedy reagujemy bez użycia drona. Od kiedy ja jestem komendantem, nie było problemu, żeby któryś z mieszkańców odmówił nam wejścia na posesję, nie udostępnił nam pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł i nie uczestniczył w tej kontroli, bo każdorazowo musi być tam pełnoletni właściciel lub użytkownik danej posesji. Z każdej posesji jest sporządzany protokół, który również otrzymuje właściciel.
1: Od razu jest kara za coś takiego, czy na początek jeszcze przychylnym okiem patrzycie?
3: Tutaj zawsze zostawiam decyzję strażnikom. To oni są na miejscu, to oni oceniają sytuację. Oczywiście bierzemy pod uwagę ubóstwo ekonomiczne i każdą interwencję w posesji, w której jeszcze jest kocioł, który nie powinien być użytkowany, każda taka interwencja jest zakończona zgodnie z tym, co postanowi strażnik, czyli pouczeniem, mandatem lub wnioskiem do sądu, ale na pewno informujemy, że mamy tutaj też świetnych fachowców w urzędzie, którzy są w stanie pomóc pozyskać środki z różnych programów, jakby Czyste Powietrze i innych, że to nie jest tak, że cały koszt wymiany kotła musi zostać po stronie właściciela. Na czym mi też bardzo zależy, żeby zwiększyć kontakt strażnika z mieszkańcem, bo jednak chyba zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać kontakt ze strażnikiem, który gdzieś zatrzyma się rowerem, niż strażnikiem, który na co dzień jeździ samochodem.
1: Dziękuję. Rozmawiałam z Beatą Kostrzewą, komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie.
0: Zmieniamy temat.
1: Jak mówiłam, częstochowska policja ostrzega nie tylko przed oszustami i naciągaczami. Barbara Poznańska, rzecznik częstochowskiej policji.
4: Fala gorących, upalnych dni, które zapowiadają synoptycy. To oznacza, że wielu mieszkańców regionu w najbliższym czasie wybierze wypoczynek nad wodą, nad jeziorami, rzekami czy na basenach otwartych. To doskonała forma relaksu, ale tylko pod warunkiem, że będzie połączona z rozsądkiem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, woda to żywioł, nie wybacza błędów i lekkomyślności. Częstochowscy policjanci tuż przed nadchodzącymi wakacjami podejmują liczne działania edukacyjne i prewencyjne mające na celu ograniczenie liczby utonięć i wypadków nad wodą. Niestety, mimo wielu apeli, co roku odnotowujemy tragiczne zdarzenia, którym można było zapobiec. Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wybieraj strzeżone kąpieliska z ratownikiem WOPR. Unikaj tak zwanych dzikich plaż. Nie masz tam pewności co do głębokości dna ani czystości wody. Zwracaj uwagę na znaki informacyjne, zakazy kąpieli i flagi ostrzegawcze.
1: Tyle rzecznik częstochowskiej policji, Barbara Poznańska.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej. To niedaleko Dworca Głównego. A dlaczego to mówię?
5: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce tak naprawdę z przypadku dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna. Zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę. Jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie. Była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich pracowników udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
6: Tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Tak, tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy 3 pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. 3 pałeczkami, każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat. Dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest okej, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z 2 metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą brakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do jego organizmu drugim dojściem dożylnym, czyli można powiedzieć, że dawca tworzy taki obwód zamknięty. Ta procedura trwa około 4, 5, czasem 6 godzin i po niej tak naprawdę można iść do domu. Tak jak mówiłem wcześniej, może zdarzyć się tak, że tych komórek macierzystych jest oddanych za mało, więc trzeba kolejnego dnia wrócić. Przez 5 dni również dawca przyjmuje czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm wyprodukuje więcej komórek macierzystych, macierzystych. Podczas przyjmowania tego czynnika wzrostu mogą pojawić się objawy grypopodobne, ale tak jak w przypadku grypy, przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przyjmujemy coś na zbicie gorączki i po prostu trzeba dotrwać do tego i ta metoda występuje w 90% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godzinę śpi, tak naprawdę w tym czasie dwóch lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu i myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów, robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu. Jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane, czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd. No i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami, jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przejazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też, wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też, tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
1: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
0: Zmieniamy temat.
2: Od czerwca trwa nowy okres świadczeniowy wypłaty 800+. Część rodziców już otrzymała pieniądze na swoje konto, inni jeszcze oczekują przelewu. Przypominamy, że 30 czerwca mija ostateczny termin na przesłanie dokumentów gwarantujących zachowanie prawa do świadczenia wychowawczego od czerwca. W zależności od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek w ZUS, jest różny termin wypłaty świadczenia 800+. Jeśli wniosek 800+ został złożony do końca kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do końca czerwca. Wniosek złożony w maju, najpóźniej wypłata świadczenia w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast wniosek złożony do końca czerwca, wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do końca sierpnia z nadpłatą za czerwiec i lipiec. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, czyli nie wyślą elektronicznego wniosku o świadczenie 800+ przed końcem czerwca, stracą środki za ten miesiąc. Mamy informację, że do niektórych naszych placówek zgłaszają się zaniepokojeni rodzice, którzy nie zobaczyli czerwcowego przelewu na swoich kontach. Są przekonani, że złożyli dokumenty, jednak podczas weryfikacji okazuje się, że wniosek w ogóle do nas nie wpłynął. Dlatego warto sprawdzić na swoim koncie w e-ZUS, czy faktycznie taki wniosek został wysłany. Jeśli nie ma go w dokumentach wysłanych, należy go wysłać ponownie najpóźniej do 30 czerwca, po to, by nie stracić pieniędzy. To, czy wniosek został wysłany, możemy sprawdzić po zalogowaniu się do e-ZUS w panelu ogólnym w dokumentach wysłanych. Natomiast statut wniosku możemy sprawdzić w panelu ubezpieczony lub świadczeniobiorca w zakładce Rodzina 800+ w pliku Szczegóły Twoich wniosków. Wówczas dowiemy się, na jakim etapie jest nasza sprawa. Zachęcam do założenia aplikacji mZUS. Tam wszystkie informacje uzyskamy często za jednym kliknięciem we własnym telefonie. Tam też będziemy mieć dostęp do korespondencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do końca czerwca zostało niewiele czasu, dlatego warto sprawdzić status swojego wniosku, a jeśli go nie ma, koniecznie złożyć, by nie przypadły pieniądze. Jeżeli jednak znaleźliśmy informację o tym, że nasz wniosek jest złożony w ZUS, a pieniądze na konto jeszcze nie wpłynęły, być może wynika to z tego, że wniosek został złożony po 30 kwietnia. W zależności od terminu złożenia wniosku, wypłata świadczenia następuje w różnych miesiącach. I tak, jeśli wniosek był złożony do 30 kwietnia, ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca. Jeżeli taki wniosek został złożony w maju, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS do końca czerwca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec i lipiec w terminie do 31 sierpnia. A od 1 lipca, jeśli ktoś złoży wniosek, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca w terminie do 30 września. Nie będzie już wypłaty za czerwiec. Jeśli ktoś natomiast przegapi i złoży to dopiero w sierpniu, to wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia w terminie do 31 października. Przypomnę tylko, że wnioski składamy elektronicznie, więc można to zrobić nawet w weekend poza godzinami pracy urzędu. Rodzice mają 4 kanały składania wniosków o 800+. Mogą to zrobić poprzez e-ZUS, aplikację mZUS, portal Empatia czy też bankowość elektroniczną. Zachęcam raz jeszcze, jeśli ktoś nie otrzymał przelewu, do sprawdzenia korespondencji ZUS na swoim profilu oraz statusu swojego wniosku. Wówczas będziemy mieć pewność, czy dokument trafił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na jakim etapie jest nasza sprawa. Szkoda byłoby przez zaniechanie stracić pieniądze na dziecko.
1: Tyle rzecznik regionalna ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Zostańmy jeszcze z panią rzecznik, bo jeszcze mamy jeden temat.
2: Ponad 8 800 000 listów zostało wysłanych do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jednej kopercie znajdą decyzję dotyczącą waloryzacji wypłacanego przez ZUS świadczenia oraz decyzję o przyznaniu tzw. 13 emerytury. Warto listy z ZUS przeczytać, gdyż są w nim informacje zarówno o wysokości emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia po marcowej waloryzacji, jak i kwocie wypłacanej trzynastki. Stąd też w jednej kopercie klienci otrzymali dwie decyzje o waloryzacji swojego świadczenia oraz o przyznaniu 13 emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat wysyła te dwie decyzje w jednej kopercie po to, aby uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę przesyłek. Dzięki temu świadczeniobiorcy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym terminie. Takie rozwiązanie to również duża oszczędność dla finansów publicznych. Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu raz w roku. W marcu emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach podana jest już zwaloryzowana kwota brutto oraz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 1978,49 zł. Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł oraz dodatku dla sieroty zupełnej do wysokości 689,17 zł. Oczywiście wszystkie te kwoty to są kwoty brutto. W tej samej kopercie świadczeniobiorcy znaleźli również decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli 13 emerytury. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Oczywiście jest to również kwota brutto. Coroczna wysyłka listów z kwotami wypłacanymi przez nas świadczeń po marcowej waloryzacji to ustawowy obowiązek ZUS. W tym roku łącznie do emerytów i rencistów w całej Polsce trafiło 8 836 tysięcy 400 kopert z decyzjami.
0: Weekend w Częstochowie.
1: Wody, wody dla ochłody. Jeśli patrzeć się na parking przy zalewie na Koche Chło, to sporo tam samochodów z częstochowską rejestracją, a sezon otwarty.
7: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to pewien, wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa, pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu na Koche Chło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem, jak najbardziej myślę, że bezpieczeństwo jest w zasięgu ręki.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Trasa z Olsztyna do Ogrodzieńca i trasa z Siewierza do Częstochowy to jedna z tras po naszej Jurze i to wstęp do naszego kolejnego tematu w magazynie.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Warto przypomnieć sobie kilka zasad, jeśli akurat wybieramy się na jazdę motocyklem.
8: Rafał Bryła, ratownik medyczny, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy. Są zdziwieni, że my jesteśmy. Druga sprawa to jest kwestia niedbałego prowadzenia pojazdu, tak bym to ładnie nazwał, czyli przy zmianie pasa, przy jakimś zmianie kierunku jazdy, nie zwracamy troszkę uwagi na tych motocyklistów, czyli to legendarne patrz w lusterka. Mamy też najgorsze zło ze strony kierowców samochodów, to jest wymuszenie pierwszeństwa, czyli my sobie jedziemy motocyklem, drogą z pierwszeństwem i jakiś pojazd z boku włącza się do ruchu. Włącza się nam bezpośrednio przed kołami, nie jesteśmy w stanie zareagować, wyhamować, no i dochodzi do tragicznego wypadku, to będą zawsze wypadki z tragicznym skutkiem, takie wymuszenie pierwszeństwa. Z czego to wynika? Nieumiejętności oszacowania prędkości nadjeżdżającego motocykla. Dlaczego tak się dzieje, to powiem znowu o tych motocyklistach za chwilę, ale jeszcze wracając do tych grzeszków kierowców samochodów, takim trzecim, najbardziej niebezpiecznym manewrem to jest wyprzedzę sobie jakiś pojazd, widzę tam sprzeciwka, jedzie jakiś jednoślad, ale na pewno się zmieści. Często kierowcy samochodów uważają, że mogą wyprzedzać, mimo to, że my nadjeżdżamy motocyklem z naprzeciwka, bo my się zmieścimy, bo to jest jakiś mały skuter, bo my jedziemy powoli, bo przecież jest na tyle miejsca. A dla nas zjechanie na pobocze jednośladem, czasami te pobocza wyglądają jak wyglądają, to jest dla nas bardzo niebezpieczna sytuacja. No plus to, że jeżeli mijamy się jeszcze bardzo blisko z przejeżdżającym z naprzeciwka pojazdem, delikatne, nie wiem, dotknięcie tego pojazdu, to dla nas może być kwestia życia i śmierci. Trzeba pamiętać, że motocyklista to jest niechroniony uczestnik ruchu i my zawsze przegramy konfrontację z samochodem. Zawsze. Dlaczego tak się dzieje, że kierowcy samochodów nas nie widzą? Po pierwsze, wysokość świateł w motocyklu jest trochę inaczej niż standardowo jesteśmy przyzwyczajeni do wysokości świateł w samochodzie. Tutaj grzeszek motocyklistów, który bardzo piętnuje. Gdzieś parę lat temu pojawiła się taka jakaś wiejska legenda, że jak się będzie jechało na świetle drogowym, to będziemy lepiej widoczni. Jest to chyba największa bzdura, jaką w życiu słyszałem, ponieważ światło drogowe, pomijam, że ono w dzień oślepia, ale czy w lusterkach, czy jedziemy gdzieś za pojazdem, my tym światłem drogowym denerwujemy, oślepiamy, przeszkadzamy innym uczestnikom ruchu, ale najgorszą rzeczą jest dla osoby, która widzi jadący motocykl, powiedzmy, chce się włączyć do ruchu i widzę nadjeżdżający motocykl z lewej strony i on jedzie na świetle drogowym. To jest kula światła, której my prędkości nie jesteśmy w stanie ocenić. My nie wiemy, czy on jest daleko, czy on jest blisko, czy on jedzie 20 na godzinę, czy 120 na godzinę. No i ten kierowca tego samochodu podejmuje ryzyko wyjechania. No ale jak już wyjeżdża na tą drogę, włącza się do ruchu, okazuje się nagle, że ten motocykl jechał szybko albo był bardzo blisko. On nie musiał wcale jechać szybko, ale zaburzenie przez ten właśnie włączone światła drogowe tej oceny odległości jest utrudnione. I tu apeluję do kolegów motocyklistów, nie słuchajcie żadnych legend o tym, że światło drogowe spowoduje, że będziecie lepiej widoczni. I nie włączajcie tych wszystkich dodatkowych halogenów, szczególnie tu do tych motocyklistów, którzy jeżdżą motocyklami Adventure. To owszem, poza drogą używajcie, ale w ciągu dnia to na pewno wam nie pomoże, tylko zaszkodzi. Mamy wiosnę, mamy po zimie brudny asfalt. Ale nam się wydaje, że założyliśmy nowe opony, więc na pewno będą super przyczepne. Na forum pisali, że to najlepsze w swojej klasie i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazuje się, że niedotarta opona, brudny asfalt plus temperatury, jakie mamy. Trzeba by było uważać. Motocyklowa opona musi być dobrze rozgrzana. Pamiętajmy o tym, nie szarżujmy. Dajmy tej oponie się dogrzać, dajmy wyczyścić służbom te drogi. Nie przeceniajmy swoich umiejętności i możliwości sprzętu. Pamiętajmy o tym, że kierowcy samochodów nas nie widzą. Pamiętajmy o tym, że słońce jeszcze świeci bardzo nisko, oślepia. My na takich zalesionych czy zadrzewionych odcinkach możemy po prostu być niewidoczni totalnie z powodu cienia padającego gdzieś tam tego właśnie ostro świecącego słońca. Te oślepienia kierujących są też częstą przyczyną wypadków związanych z udziałem motocyklistów, bo co mówią kierowcy? Nie widziałem go i mają prawo nas nie widzieć, więc zróbmy wszystko, żebyśmy byli bezpieczni, widoczni, rozgrzani, przygotowani i dajmy szansę też tym kierowcom, żeby oni się oswoili z tym, że my na drogach jesteśmy. Można by było powiedzieć, że weź sobie pojedź do Hiszpanii i spróbuj się ubrać w pełny kombik. Jest to prawdą, że są kraje i są jakby takie kultury wręcz motocyklowe, że jeździ się w odzieży nie motocyklowej, tak bym to ładnie ubrał, albo wręcz w cywilnej, czyli w jakichś klapkach, spodenkach czy innych dresikach, ale no skóra to nie kewlar. No, każdy, kto troszkę ma oleju w głowie, to wie, że odzież motocyklowa jest naszym BHP, to jest nasza ochrona. To jest tak, jakby spawacz, nie wiem, poszedł spawać bez maski, bez ochrony, to my tak samo siadając na motocykl, no tą ochronę jakąś wypadałoby na siebie założyć. I nie ma teraz już wymówek, że mi gorąco, czy że nie było w sklepie, bo w tej chwili gama odzieży motocyklowej, czy to jest letnia, czy to jest hard zimowa, naprawdę na temperatury minus 50, czy temperatury plus 50, każdy, kto będzie chciał, tą odzież sobie kupi. Z drugiej strony trochę jest tak, że wolność, motocykl, ok, tylko później niestety ubezpieczalni już coraz bardziej zaczynają gdzieś tam zerkać w tą stronę. Już pojawiły nam się wymogi w Unii, jeżeli chodzi o odzież motocyklową, która musi spełniać normy PPE. To już też nie jest tak, że my możemy sobie na tym motocyklu tak jeździć dowolnie ubranymi, bo okej, możemy, ale może się okazać, że za chwilę ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, co się już w krajach skandynawskich jest normą, że można jeździć dowolnie ubranym, tylko w momencie wypadku ubezpieczalnia to zweryfikuje, kiedy każe nam zapłacić za leczenie, albo nie zwróci nam kosztów leczenia, albo odszkodowania, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. I trzeba też o tym pamiętać, że ten but za 500 może nam uratować stopę. No wolę wydać 500 zł i mieć stopę, niż nie wydać i jechać w klapku. No, wybór należy do każdego. Ja to jeszcze raz podkreślę, motocyklista to jest niechroniony uczestnik ruchu i to, co my założymy na siebie, to jest jedyna nasza ochrona. Jedyna. Skóra to nie kewlar i tak jak już powiedziałem, i tu jeżeli chodzi o te tak zwane zdrapki, czy jak to niektórzy ładnie nazywają, liszaje asfaltowe, to jest jedna z trudniej gojących się ran wbrew pozorom, bo tu mamy i oparzenie, bo mamy to tarcie i mamy ranę szarpaną plus głębokie zabrudzenie tej rany tym, co na asfalcie było. Żeby oczyścić taką ranę i doprowadzić do ładnego gojenia, to trwa to dość długo, a wystarczyło mieć dżinsy z kewlarem. Muszę przyznać, że się zmieniło bardzo dużo na plus. W zeszłym roku robiliśmy taką akcję pozorację wypadku motocyklowego. Akcja jakby była ciągiem dalszym, może nie ciągiem dalszym, ale jakby kolejną akcją. Widać ogromną zmianę, widać chęć udzielania pomocy. Czy umiejętności są? Można by było nad tym popracować. Czy sprzęt do udzielania pomocy jest? Też można by było nad tym popracować. Tu musiałby się ustawodawca troszeczkę wziąć za siebie, ponieważ dalej w Polsce cierpimy na brak obowiązku posiadania apteczki. Dalej w Polsce cierpimy na zbyt krótkie szkolenie z pierwszej pomocy dla młodych kierowców. Takie szkolenia w Anglii, w Niemczech są 6-8 godzinne w zależności od kategorii. U nas jest to szkolenie 3 godzinne, czyli 4 godziny lekcyjne, czyli 3 godziny zegarowe. Naprawdę przy tak szerokim zasobie wiedzy, którą trzeba jakby przyswoić i przekazać, bo szkolący też ma problem, jeżeli chce dobrze przeprowadzić szkolenie, żeby się w tych 3 godzinach zmieścić, bo mamy tu i zabezpieczenie miejsca, odpowiedzialność prawną i szereg rodzajów stanów zagrożenia życia, urazów, samej resuscytacji, gdzie wypadałoby to poćwiczyć, przynajmniej jakieś opatrywanie ran, jest za krótko, czyli ustawodawca powinien to wydłużyć, powinien powinien to troszkę przenieść do szkół, powinien zrobić jakby, nie wiem, większy nacisk może na egzaminie państwowym, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, bo no, ta pierwsza pomoc to nie tylko, że my ją umiemy udzielić i super, jesteśmy przygotowani i chcemy to robić, ale może się okazać, że no, my potrzebujemy tej pomocy i niestety te 5, 8, 10 samochodów przejedzie, nikt się nie zatrzyma, albo jeżeli się ktoś zatrzyma, to nie wie, co robić. I ja nie chciałbym konać w rowie i patrząc na nieudolność ludzi, którzy nie umieją mi udzielić pomocy, a ja na przykład nie mógłbym jej udzielić sobie sam albo dać im wskazówek, a niestety takie sytuacje no, nadal się pojawiają, że można by było kogoś uratować, ale właśnie brakło umiejętności, brakło sprzętu, no ale nie można winić ludzi, bo tak jak mówię, w ludziach jest chęć, ludzie chcą to robić, ale trochę zawodzi ten system jednak, nie? To trzeba przyznać. Kierujący nie ma prawa się wytłumaczyć, że on nie wiedział, bo zwykły pieszy, który nie miał kursu na prawo jazdy, on nie musi być przeszkolony, on nie musi wiedzieć, no bo nie musi.
1: Nasza Jura to jedno z ulubionych miejsc motocyklistów. A co ich przyciąga? Przede wszystkim drogi, tajemnicze zamki, mnóstwo atrakcji turystycznych, w okolicy dobre jedzenie, no i też już coraz lepsza baza noclegowa, także w małych jurajskich miejscowościach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Upały zawitały do Częstochowy. Miasto opublikowało na swojej stronie internetowej rządowy poradnik zawierający garść przydatnych informacji o tym, jak powinniśmy zachowywać się przy takiej pogodzie. Rozstawiło też kurtyny wodne. Pierwsza działa przy Centrum Handlowym Jagiellończycy, druga przy Placu Zabaw obok Przychodni Lekarskiej Południe przy ulicy Mireckiego. W walce z upałami pomagają też Wodociągi Częstochowskie. Spółka ustawiła na Placu Biegańskiego kurtynę wodną. W upalne dni wielu szuka ochłody nad wodą, na przykład na kąpielisku w parku Lisiniec, ale warto podchodzić do tego z głową, szczególnie gdy są z nami dzieci.
10: Mama mi nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
11: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
9: W Częstochowie upalni ma być co najmniej do poniedziałku. W związku z upałami częstochowscy mundurowi apelują o niepozostawianie dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Magda Tkaczyk.
12: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
9: My też możemy to zrobić, gdy widzimy, że stan osoby lub zwierzaka zamkniętego w aucie zagraża jego życiu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się grupa nastolatków w wieku od 11 do 13 lat, która w niedzielę 21 czerwca ułożyła kamienie na torach linii kolejowej Koniec Poli Julianka. Na pozostawioną przeszkodę najechał pociąg pasażerski PKP Intercity relacji Gliwice-Białystok. Na szczęście nie doszło do tragedii. Nastolatkowie zostali zatrzymani. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Wiecie, że czad może zabić także latem? W miniony weekend w województwie śląskim Straż Pożarna odnotowała ponad 700 interwencji związanych z pomiarem tlenku węgla. To więcej niż przez całą zimę. 30 osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
13: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
9: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Park Lisiniec, jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku częstochowian, wkrótce przejdzie trzeci, ostatni etap rewitalizacji. Obejmie wschodnią część kompleksu, w której znajdują się zbiorniki wodne Bałtyk i Pacyfik. Powstanie m.in. stanica wodna z restauracją, nowy bulwar, scena letnia. Stworzone zostaną lepsze warunki dla żeglarstwa. Miasto szacuje, że jeśli uda się sprawnie rozstrzygnąć przetarg na inwestycje, prace mogłyby się zacząć jesienią przyszłego roku. Do tej pory miasto zainwestowało w przemianę Parku Lisiniec kilkanaście milionów złotych. Pierwszy etap objął budowę strefy wypoczynku Adriatyk, m.in. z pawilonem gastronomicznym, umocnieniem nabrzeża gabionami, plażą z piaskiem sprowadzonym z Łeby, pomostami, wieżą ratowniczą, ponad 100 nowymi drzewami. Drugi etap skupiał się na ścieżkach pieszych i rowerowych. Powstało ich w parku przeszło 3 km razem ze 100 latarniami LED, nową zielenią i odtworzonymi trawnikami. Jeszcze wcześniej, przed pierwszym etapem i częściowo dzięki budżetowi obywatelskiemu, w Parku Lisiniec poprawiono ścieżki spacerowe, zbudowano pomost, otworzono wypożyczalnię sprzętu pływającego, powstała strzeżona plaża przy Adriatyku, skatepark i plac zabaw.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Tak, tak, w Częstochowie trwają przygotowania do wakacyjnego festiwalu. Będzie się działo i w tym roku.
0: Ciekawe wydarzenie w Częstochowie.
14: Robert Jasiak, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Festiwal na początku odbywał się na ulicy Piłsudskiego, czyli tak naprawdę no, w samym centrum miasta, ale jednak już po tej stronie Starego Miasta, no bo powiedzmy, że te tory kolejowe w jakiś sposób no, dzielą tutaj nasze miasto, jakby na tą część jakby Śródmieścia i Stare Miasto. Festiwal muzyki niezależnej, trochę takiego offu, który by pokazał coś zupełnie innego niż taki typowy mainstream. Żeby to nie była muzyka właśnie takiego środka, tylko coś bardziej alternatywnego. No i były projekty, które jakby dawały możliwość pozyskania funduszy na rewitalizację właśnie takich przestrzeni, ale nie przez budowy czy modernizację budynków, a właśnie przez aktywizację jakby Śródmieścia, takich trochę trudniejszych rejonów miasta. No i wtedy przy pisaniu tego projektu no, okazało się, że to miejsce jest jakby no, idealne, bo tak naprawdę samo centrum, ale też była przestrzeń na to, żeby zorganizować ten festiwal. No i jest, myślę, że do tej pory na skalę taką jakby zarówno Polski, jak i no myślę, że Europy, pomimo tego, że teraz jakby jeden dzień, ale to jest coś wyjątkowego, co łączy takich ludzi, których jakbyśmy na co dzień nie powiedzieli, że mieszkają jakby tutaj gdzieś w regionie, bo to są ludzie pełni empatii, radości, szczęścia. To jakby ten festiwal powoduje to jakby w naszych mieszkańcach, że jakby widać u nich tą radość, że to nie jest jakby taka zwykła szara codzienność i nawet jeśli to teraz jest jeden dzień, no to są kolorowi, uśmiechnięci. Myślę, że też to jakby ta nazwa, która powstała, czyli ten festiwal Frytka Off, no z tego względu, że na tej ulicy Piłsudskiego, jak to dziki kapitalizm i lata 90., czyli fast food tam królował, bo od początku jakby od zejścia z Alei Najświętszej Marii Panny do samego dworca były no budki z tymi fast foodami, czyli z frytkami, z tymi hot dogami, które były długie na po prostu metr, albo hamburgery wielkie jak kierownica od stara i po prostu stąd ta nazwa, że sprzedawano tam frytki, cieszono się, było też mnóstwo jakby teatrów takich ulicznych, które się tam odbywały, no i też jakby te koncerty i myślę, że to po prostu no był takim kolokwialnie mówiąc, że to był taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o dobór tej muzyki, bo to nie były zwykłe dni miasta, to nie były dni samorządu, tylko to było coś tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych, myślę, że nawet dla dzieciaków, bo przy tych teatrach ulicznych też na początku w tych godzinach popołudniowych były takie teatry, do których jakby mogły dzieci sobie oglądać, ale później wiadomo, im późniejsza godzina, tym dla osób starszych i myślę, że to jest jakby taki clue, takie mięso czy rdzeń tego festiwalu, że on jest wielopokoleniowy i też tak to są dobierani artyści, żeby no, łączyły różne pokolenia i różne grupy z naszego miasta i z regionu i po prostu to jest niesamowite. Jeszcze z wielkim sentymentem wspominam wyświetlane animacje na pobliskich kamienicach, oczywiście z przyzwoleniem.

0: inspirację i bardzo duży jakby apetyt na zaspokojenie właśnie gustów mieszkańców przez takie działania kulturalne. I pomimo tego, że mamy mniej mieszkańców, nie jesteśmy miastem wojewódzkim, to myślę, że przez tę ponad dekadę tego organizacji, tego festiwalu, no mieliśmy tutaj naprawdę szeroką gamę gwiazd i można być po prostu z tego dumnym, zarówno ja jako teraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, ale również i mieszkaniec, bo to naprawdę doskonały, no nie chciałbym jakby kolokwialnie mówiąc o tym jako w takiej narracji kapitalistycznej, ale to doskonały produkt, na który po prostu mieszkańcy czekają.
1: Kto był?
0: Koncertem, który na pewno zapadł mi w pamięć, to był koncert zespołu Kult, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Klasyka Kazik, którego jakby słuchałem na kasetach magnetofonowych, nie tylko jakby z Częstochowy, ale również tutaj z regionu przychodzą posłuchać tego i śpiewają razem z Kazikiem po prostu te teksty. To jest coś niesamowitego. Myślę, że takim fajnym otwarciem też były zespoły, na przykład, nie wiem, The Dumplings, były też zespoły spoza granic, ale myślę też o koncercie Problemu, który mocno wpisał się w subkulturę hip-hopową i to była już, powiedzmy, jakaś tam trzecia fala tej muzyki hip-hopowej. Także naprawdę, naprawdę super. No, AC Drinkers, która po prostu też kapela mocno związana jakby właśnie z takim nurtem offowym. Nocny Kochanek, mocne rockowe granie z po prostu w starym stylu, ale jednak sporo z pirotechniki i ci ludzie, którzy jakby potrafią się z tego cieszyć i z tych tekstów, które są może trochę prześmiewcze, może trochę ironiczne, ale mocno stylem nawiązujące jakby samego grania do Iron Maiden dla mnie, to też naprawdę coś wyjątkowego. Można by zrobić niezłą płytę Blu-ray czy DVD i sprzedawać ją w najlepszych salonach prasowych w tym kraju i również w internecie. No ale to na tą chwilę się jeszcze nie udało, ale musimy jakby sobie stawiać cele, które będziemy mogli realizować. Może to plan na przyszłość.
1: Rozmawiamy o festiwalu Frytka OFE w Częstochowie z Robertem Jasiakiem, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu w Częstochowie. Teraz zupełnie w innej lokalizacji.
0: No już od kilku lat jest przeniesiona na Park Wypoczynkowy Lisiniec. To też tak naprawdę, no Częstochowa ma ten plus, że to wszystko u nas jakby dzieje się w centrum i miasto, pomimo tego, że jest rozległe na swoje dzielnice, czy północ, czy Raków, to mimo wszystko wszędzie jesteśmy w stanie, powiedzmy, dojechać w 15 minut, tym bardziej teraz przy przebudowie tej drogi tutaj krajowej, tak zwanej Gierkówki, czy tej Jedynki, no to bezkolizyjnie możemy przejechać naprawdę bardzo szybko całe miasto, ale mówimy o Parku Lisiniec. Ze względu na to, że ulica Piłsudskiego była rewitalizowana, modernizowana, właśnie to centrum przesiadkowe, no to mój poprzednik, pan Aleksander Wierny, no postawili tutaj ze swoim zespołem na Park Lisiniec, który do tej pory nie był jakoś mocno eksploatowany, bo był to teren mocno rekreacyjny, ale rekreacyjny pod względem sportu. Ja oczywiście państwa, którzy nas słuchają, to również zachęcam, bo myślę, że nie chciałbym się mylić, ale proszę mnie sprostować tutaj przez radio, ale mamy tutaj, myślę, że w regionie na pewno jesteśmy jedyni, że mamy piasek po prostu nad swoim zalewem z nadmorza, z Łeby i ten piasek jest biały i tam jest po prostu postawiony nowy budynek, nowa infrastruktura, która powoduje, że chce się tam przebywać i po prostu tam być. No i te zalewy, które powstały po gliniankach, ale tutaj nie chciałbym też jakby stawiać, czy na pewno, ale myślę, że tak było. No to jest piękny teren w centrum miasta, no w centrum, kawałek od centrum miasta oddalonego, tak jakby za kawałek, za klasztorem, gdzie są zalewy, gdzie ludzie wypoczywają i było tam po prostu boisko do piłki nożnej, bardzo duże, rekreacyjne, no i w tym miejscu jakby koledzy postanowili organizować ten festiwal. Jest tam taki fragment od ulicy, który dochodzi do tego zalewu, no i proszę mi wierzyć, że wszyscy ludzie, którzy byli na deptakach, nie wiem, w Sopocie czy w Mielnie, to ta ulica, gdy ten festiwal jest tam organizowany, to właśnie tak wygląda, że jest tam mnóstwo uśmiechniętych ludzi, którzy jakby zmierzają na ten festiwal, który jest nad wodą. Woda w nocy jest oświetlona, mamy mnóstwo jakby takich świateł po prostu, które jakby budują atmosferę. To jest festiwal po prostu, na którym warto być, bo gdy pytamy, na jaką gwiazdę przychodzisz, no to oni po prostu przychodzą na festiwal, bo wiedzą, że będą się tam dobrze bawić, że ta muzyka jest jakby kluczowa, ale ta cała atmosfera, która jest przy tym festiwalu, to myślę, że to tworzy ten po prostu magnes dla ludzi. No i myślę, że ludzie po prostu będą to wspominać i zapytani o to, na jaki festiwal jakby przychodzą, to myślę, że to jest tak naprawdę rozpoznawalna marka, bo widzimy to też przy promocji tego wydarzenia w mediach społecznościowych, że nawet nie ogłaszając gwiazd, to mamy od razu zapisane około tam, nie wiem, 2000 osób i myślę, że to jest po prostu też super.
1: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową chodnika w ulicy Piastowskiej w Częstochowie, na co jeszcze natrafimy po drodze, o tym już teraz w zapowiadanym spotkaniu z

0: Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie.
1: Nasze miasto.
2: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku, po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. Wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać. Ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzony z kwestiami pnymi, z kanałem deszczowym. Tam finał przewidziany na jesień. Ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, na przykład nowe dywanik asfaltowy w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac na Okulnej. I kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie, więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek, nieobjęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. I nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też na budowie ulicy Skwerowej. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego. Ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha, tu drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu, na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ważnej, bo też wiodącej po trasach komunikacji miejskiej ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap jej przebudowy po tym, jak część ulicy Srebrnej została objęta innymi inwestycjami, tak na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej tam tej budowy, tej istotnej przebudowy nie było i ta budowa też w okresie wakacyjnym zostanie zrealizowana.
0: Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
3: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała notowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się pod pracowników ZUS należą spreparowane SMS-y o niedopłatach.
0: A po więcej informacji odsyłam do Częstochowy, do oddziału przy ulicy Dąbrowskiego. To wszystko, Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
3: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No!
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje C96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a dziś w programie m.in. oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdzimy też, co dzieje się w Urzędzie Miasta w Częstochowie. Odwiedzimy częstochowskie placówki i będą też rady. Rady na upały. Raz jeszcze witam i zapraszam na program. I na początek coś dla wytchnienia, taki mały spacer po pięknej Częstochowie.
12: Ciekawe spotkanie.
11: Sprawdzimy, jakie atrakcje turystyczne ma dla nas Częstochowa.
13: Daniel Zalejski, Urząd Miasta Częstochowy, dział turystyczny.
11: Porozmawiajmy sobie o tej turystyce. Czym wy się tutaj konkretnie zajmujecie?
13: Pomagamy ludziom, którzy chcieliby poznać Częstochowę i naszą okolicę, w tym, aby zwiedzać i dobrze wykorzystać czas, ale także pomagamy tym, którzy na miejscu są i szukają pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
11: Porozmawiamy o tych, którzy są tutaj na miejscu, przyjechali i właśnie szukają ciekawego miejsca.
13: Jak wszyscy wiemy, Częstochowa jest duchową stolicą Polski. Dzięki klasztorowi na Jasnej Górze, sanktuarium, które znajduje się także na szlaku Shrines of Europe, także takim europejskim szlaku. Myślę, że od tego warto zacząć. U stóp Jasnej Góry znajduje się Aleja Najświętszej Marii Panny, przy której właśnie się znajdujemy. Dzieli się ona na takie fajne trzy części. Trzecia aleja najbliżej klasztoru to taka część reprezentacyjna. Jeżeli mielibyśmy ochotę zjeść coś dobrego, napić się czegoś ekstra, to właśnie tutaj natkniemy się na ogródki właściwie pod naszymi stopami. W drugiej części, czyli w drugiej alei, trzeba skręcić do bramy i znaleźć duszę miasta właśnie tam. Natomiast przechodząc w pierwszą aleję, zbliżamy się do Starego Miasta. Tam mamy dużo elementów związanych z dziedzictwem i doprowadzi nas ta aleja do Starego Rynku, gdzie znajduje się największa na świecie galeria zewnętrzna rzeźb balansujących Jerzego Kędziory. To jest taki pan, nasz lokalny człowiek, artysta, który jest znany na całym świecie, a właśnie cechą charakterystyczną jego dzieł jest to, że bujają się na wietrze.
11: Robią niesamowite wrażenie, widziałam, sprawdziłam, no zazdroszczę.
13: Dziękujemy, no my mamy to wielkie szczęście, że Jerzy Kędziora, a właściwie jego prace są widoczne nie tylko na Starym Rynku, ale też w wielu bardziej czy mniej oczywistych miejscach na terenie miasta, więc możemy się natknąć na jego rzeźby właściwie wszędzie. Natomiast mała architektura w Częstochowie w ogóle trzyma się dobrze, ponieważ możemy też znaleźć takie elementy modernistyczne, jak na przykład panią Kowalską na Skwerze Solidarności. Wchodząc do bram, możemy zobaczyć, że wiele bram w centrum miasta chronionych jest przez krasnali. Chronią przede wszystkim narożniki, żeby nie poobijać ich samochodami. Także ta mała architektura w Częstochowie ma się dobrze. Wystarczy spacerując być czujnym.
11: Powiem jeszcze o tych wiszących rzeźbach, tych balansujących nad naszymi głowami, bo ja też jedną chyba minęłam w okolicach Urzędu Miasta.
13: Tak jest, klik-klak. Przy Urzędzie Miasta, jeżeli ktoś przyjedzie do Częstochowy pociągiem i będzie chciał się wybrać na lokalny rynek, żeby na przykład zjeść sobie śniadanie, gotową kanapeczkę, to istnieje szansa, że przechodząc koło Urzędu Miasta, Uniwersytetu, natknie się nad fontanną na właśnie jakąś postać. Może Państwo kojarzą, jak całkiem niedawno dzieci bawiły się dwiema kulkami połączonymi sznurkiem i uderzając nimi góra-dół wydawały wyjątkowy dźwięk obijanego drewna. I właśnie ta rzeźba taką zabawką się bawi. Spacerując dalej, możemy zobaczyć na przykład przy zakładach graficznych chochlicha drukarskiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dawniej, jak drukowano książki czy gazety, to należało każdą pojedynczą literę tudzież cyfrę włożyć do formy. No i gdy wkradł się błąd, to nigdy nie był błąd człowieka. Za wszystko był odpowiedzialny chochlich drukarski.
11: Pomysł miasta, artysty, że takie właśnie wiszące te rzeźby będą?
13: Pamiętajmy proszę, że miasta tworzą ludzie, więc tutaj właściwie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Częstochowa ma taką cechę, że znajduje się tutaj dużo ośrodków naukowych, szkoły, ośrodki artystyczne, galerie i dzięki temu, że jesteśmy swego rodzaju stolicą kulturalną północnej części województwa śląskiego, to tak naprawdę tego typu inicjatywy są codziennością i naturalnym kolejnym etapem tej edukacji w zakresie sztuk plastycznych.
7: Poznaj miasto.
11: Daniel Zalejski, przypomnę, z moim gościem, a mówimy o atrakcjach Częstochowy. Dalej zostajemy więc w alejach.
13: Myślę, że to jest o tyle przyjemne miejsce, bo jeżeli na przykład jesteśmy młodymi rodzicami, chcielibyśmy się gdzieś przespacerować w cieniu drzew, to możemy przykleić się do jednej strony alei, w cieniu lip pospacerować. Jeżeli mamy troszeczkę starsze dzieci, to w parku 3 Maja, tudzież Staszica, możemy znaleźć świetny plac zabaw. Jeżeli na przykład dziadkowie chcą wyjść z wnukami, to jest świetna, szeroka przestrzeń. Możemy gdzieś pójść na lemoniadę, na lody, przespacerować się. Także naprawdę jest tu wiele możliwości rozrywki, spędzenia wolnego czasu i myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Jeżeli młodzież lub młodzi duchem zakochani chcieliby znaleźć jakąś dyskretną przestrzeń, jest ich tu wiele. Jeżeli ktoś przyjeżdża i szuka może troszkę bardziej miejskiego zacięcia, znajdzie tutaj wiele murali. Znajdzie zarówno takie murale, które są ogromne, majestatyczne, ale wystarczy skręcić w jedną drugą uliczkę, no i już ta surowość tej sztuki ulicy troszeczkę bardziej wybije się na pierwszy plan. Także faktycznie fotografowie, osoby, które są zainteresowane i wrażliwe na to, co nas otacza, znajdą tutaj wiele smaczków.
11: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze, bo w okolicach dworca PKP, ale także tutaj obok już przy alejach. To jest takie wrażenie, to jest takie wow, bo to człowiek ma wrażenie, że wchodzi wręcz w ten obraz.
13: Tak. Więc szczególnie wieczory weekendowe należy uważać, bo faktycznie to, jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, który możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
11: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
13: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia. i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie Pani Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego.
11: Jak wiemy, Częstochowa to nie tylko Jasna Góra. Z naszym gościem zatrzymaliśmy się w Alejach przy dworcu. Wracamy teraz do rozmowy z Danielem Zalejskim z Wydziału Turystyki Urzędu Miasta w Częstochowie.
9: Każda dzielnica ma coś do zaoferowania.
13: Tak jest. I oczywiście tak jak moglibyśmy zrobić przewodnik, wycieczkę po każdej z dzielnic, tak myślę, że można wspomnieć o kilku ciekawostkach. Na przykład dzielnica Raków jest związana ściśle z Hutą, która tak naprawdę odcisnęła mocne piętno na tym naszym częstochowskim życiu. Możemy tam zobaczyć dawne założenie pałacowe, parkowe. Właściwie była to willa, rezydencja pana Bernarda Handkego. Możemy zobaczyć ceglaną dzielnicę, atmosferę, poczuć tak naprawdę dawnych lat. Z troszeczkę nowszych dzielnic mamy na przykład Parkitkę, świetnie zaprojektowaną przez ówczesnych architektów, gdzie na najwyższych piętrach dodatkowo jeszcze dobudowano pracownie, świetnie oszklone, tak żeby światło słoneczne, naturalne umożliwiało artystom pracę i tworzenie dzieł najwyższej próby. Jeżeli chodzi na przykład o dzielnicę Tysiąclecie, tam możemy na budynkach uczelnianych poszukać mozaiki, która oprócz elementów związanych z nauką, ze sportem, także wrzuca elementy kosmiczne, ponieważ działo się to mniej więcej w czasach, kiedy ten wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny trwał. Zresztą nazwy okolicznych ulic, jak kosmiczne chociażby, nawiązują właśnie do tego. A na przykład dzielnica Północ, która znajduje się niedaleko zjazdy z dawnej trasy gierkówki, także można tam szybko dojechać. Z jednej strony okalona jest pięknym lasem aniołowskim, a oferuje dużo takiej przestrzeni i historii związanej z kulturą hip-hopową, muzyką, breakdance'em, jazdą na rolkach czy graffiti. To wszystko stamtąd się wywodzi, można troszeczkę poczytać i tak naprawdę przenieść się w czasy, czy do XIX wieku na Rakowie, czy do XX na tysiącleciu, tudzież północy. Wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią naszych decyzji i zainteresowań.
11: Wychodzi na to, że Częstochowa jest świetnym miejscem na każdą porę roku.
13: Tak, to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem.
11: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
13: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni. Wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego. Żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają.
11: Daniel Zaleński z Urzędu Miasta mówił nam, co warto w Częstochowie zobaczyć. Dziękuję.
10: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
11: Wycieczka do Bytomia. Dlaczego? Bo tam powstało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się.
10: Blisko mieszkańców.
14: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
11: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
14: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa, dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
11: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
14: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
11: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
14: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
9: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czym.
14: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
15: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
9: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
15: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONi. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład Easy to Read, czyli tekst łatwy w czytaniu komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
9: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
15: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii. Dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
9: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
15: No dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy 2 osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
9: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
15: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
9: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
15: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
9: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
15: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby. To są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
9: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
15: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
16: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
9: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
16: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
9: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
16: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
9: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak dużo jest zainteresowanie?
16: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
9: Teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
16: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
9: Regionalne centrum oferuje bezpłatną pomoc w przełamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, a nawet w przychodniach. To tam znajdziemy tłumacza języka migowego, czy teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia.
17: Urszula Miszczak, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Gdańsku drugi raz umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników w związku ze sprawą śmierci Kamila z Częstochowy. Pół roku temu sąd nakazał śledczym bardziej wnikliwe zbadanie sprawy. Ci to zrobili i ponownie uznali, że nikt z państwowych funkcjonariuszy nie złamał prawa. Decyzja jest nieprawomocna, będą odwołania, zapowiedziała Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka.
18: Jestem w kontakcie z pełnomocnikami Kamila i wiem, że będą składać zażalenie na zapadłą decyzję. Ja te zażalenia będę popierać. Uważam, że sprawa powinna być dalej kontynuowana.
17: Przypomnę, że w maju Sąd Okręgowy w Częstochowie nieprawomocnie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka Kamila za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. W związku z towarzyszącymi nam upałami służby apelują o ostrożność. Małgorzata Mura.
19: Służby przypominają, aby w tak gorące dni nawadniać organizm, ograniczyć czas przebywania na słońcu, pamiętać o nakryciu głowy, stosować kremy z wysokimi filtrami oraz unikać alkoholu. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanych samochodach.
17: W Częstochowie upalni ma być co najmniej do poniedziałku. Urząd Miasta poinformował, że wnioski o bon ciepłowniczy złożone do Częstochowskiego Centrum Świadczeń nadal nie będą rozpoznawane ze względu na to, że ceny ciepła sieciowego w mieście nie przekraczają ustawowego progu 170 zł za gigajoule netto, uprawniającego do otrzymania świadczenia. Częstochowianie płacą mniej. Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca, mają na to coraz mniej czasu. Ci, którzy nie zrobią tego do końca czerwca, pieniądze dostaną dopiero od miesiąca złożenia wniosku, uprzedza Śląski Oddział ZUS-u. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, czerwcowe świadczenie nam przypadnie. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Częstochowie, Plac Biegańskiego, ma w najbliższych latach przejść gruntowną przebudowę. Przetarg trwa do 2 lipca. Planowana inwestycja obejmie teren od parafii Świętego Jakuba do budynku ratusza. Głównym założeniem jest odbetonowanie placu, zwiększenie ilości zieleni oraz stworzenie infrastruktury pozwalającej zatrzymać i wykorzystywać deszczówkę. Pojawią się nowe zieleńce, rabaty oraz nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów projektu mają być nowe fontanny oraz tak zwane drukarki wodne. To instalacje wykorzystujące sterowane elektronicznie dysze, które pozwalają tworzyć napisy, grafiki czy animacje z kropli spadającej wody. Pod placem powstanie nowa infrastruktura techniczna, przebudowane zostaną sieci ciepłownicze, gazowe i kanalizacja deszczowa. W planach są również nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie oraz monitoring. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 października 2028 roku. Kończy się rozbiórka budynku głównego dworca kolejowego w Częstochowie. Małgorzata Mura.
19: W niespełna 3 miesiące rozebrano jeden z największych w Polsce gmachów dworcowych. Zastąpi go mniejszy, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Wartość inwestycji to ponad 145 milionów złotych. PKP uzasadniały zburzenie 30-letniego dworca jego przeskalowaniem i kosztami utrzymania. Nowy ma być tańszy w eksploatacji o około 800 tysięcy złotych rocznie.
17: Dziękuję za relację. W Częstochowie pojawił się nowy defibrylator. O nim Justyna Rudzka.
20: Urządzenie zamontowano przy budynku spółdzielni mieszkaniowej Północ przy ulicy Michałowskiego 17 w łatwo dostępnym i odpowiednio oznakowanym miejscu. Ratuje życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.
17: Dzięki komunikatom głosowym prowadzącym użytkownika krok po kroku z defibrylatora mogą korzystać również osoby bez wykształcenia medycznego.
21: Wkrótce.
22: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukacji mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
21: Eko Częstochowa.
23: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej.
21: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
22: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukacji mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
21: Eko Częstochowa.
23: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni. Taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nadprodukcji energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona była sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznych, to w czasie największego nasłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, mamy wakacje. Natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury, czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. Wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych. Mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Czy tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE, magazynów energii, to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych. Podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnie mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
22: A teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
21: Zmieniamy temat.
0: Czy model rodzicielstwa w Polsce się zmienia? Powoli tak, co wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że po narodzinach dziecka z płatnego urlopu macierzyńskiego może
3: może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Może on skorzystać nie tylko z urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad noworodkiem w tym czasie jedynie w szczególnych sytuacjach, na przykład w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona zrezygnować z jego pozostałej części i wrócić do pracy. Wówczas niewykorzystaną część urlopu może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka. W całym kraju w pierwszych 4 miesiącach tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego 1665 ojcom. Natomiast w ubiegłym roku to świadczenie otrzymało ponad 5 tysięcy ojców. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka urlop rodzicielski wynosi 41 tygodni, a w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka 43 tygodnie. I w ramach urlopu rodzicielskiego matka może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a w przypadku porodu mnogiego 34 tygodnie. Natomiast pozostałe 9 tygodni jest zarezerwowane wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że matka nie może przejąć tej części urlopu, jeśli ojciec z niej nie skorzysta. I odwrotnie, jeżeli na przykład te 32 tygodnie czy 34 tygodnie miałby ojciec dziecka tego urlopu rodzicielskiego, to pozostałe 9 tygodni wówczas jest zarezerwowane tylko dla matki. I przypomnijmy, od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa właśnie o te 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna. Niewykorzystana część urlopu przepada. Przed wprowadzeniem tej zasady mężczyzna na rodzicielskim był rzadkością. Zmiana prawa dała tatom impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi. W 2024 roku z urlopu skorzystało już prawie 42 tysiące panów, a w ubiegłym roku niemal 57 tysięcy mężczyzn, a od stycznia do maja bieżącego roku około 28 tysięcy ojców. Ten trend jest widoczny również w województwie śląskim, bo w 2024 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 5100 mężczyzn, podczas gdy w 2025 roku już 7400 mężczyzn. W tym roku od stycznia do kwietnia, czyli zaledwie w ciągu 4 miesięcy, na urlopie rodzicielskim przebywało 3100 ojców. Fundacja Share the Care we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną Równi w domu, równi w pracy, to się wszystkim opłaca. Kampania buduje świadomość, że równość rodzicielska i równość na rynku pracy to dwie strony tej samej monety. Pokazuje, że na tej równowadze korzystają kobiety, mężczyźni, dzieci, ale także pracodawcy, społeczeństwo i gospodarka. Mężczyźni, którzy zaangażowali się w tę kampanię, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłynął pozytywnie na ich rodziny i na taką świadomość tego, jak szybko mijają te chwile, gdy z małego dziecka czy z noworodka robi się niemowlę, a później już takie świadome małe dziecko. Tatusiowie mają też do dyspozycji dwutygodniowy urlop ojcowski. To rozwiązanie funkcjonuje od kilkunastu lat i jest dość rozpowszechnione. Zmniejsza się jednak odsetek mężczyzn, którzy z niego korzystają, a nie uzasadnia tego sam spadek liczby urodzeń w Polsce. W 2024 roku zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego pobrał ponad 162 tysiące mężczyzn, w ubiegłym roku 137 tysięcy, a od stycznia do maja przeszło 53 tysiące. Dla przyszłych i obecnych rodziców Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniu, ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży, czy też zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem. Poradnik odnosi się do aktywności takich jak praca na etacie, zlecenie czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji. Jest on dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podam adres naszej strony www.zus.pl. Zachęcam do oglądania nie tylko tej informacji o poradniku, ale także innych ważnych informacji dla naszych klientów.
21: Wkrótce.
1: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
4: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną.
21: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
4: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu i tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwania, gdzie no, widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
1: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
4: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz, nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa, i najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, no tonie w pozycji spławik. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, no bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem. No i ułaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
1: A jak świadek zdarzenia może bezpiecznie pomóc, żeby sam też nie zaczął się topić?
4: Tak, i tutaj profilowanie, badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy,

0: się potem no, drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia. Wiemy, że jak jest ciasno, tutaj rodzi to pewne emocje między plażowiczami, ale my potrzebujemy dojścia ze stanowiska do wody, czy ewentualnie możliwości opuszczenia w ogóle stanowiska, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około jedna osoba. Podczas gdy no, ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd no, jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
1: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR, prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
2: Dużo się mówi o bezpieczeństwie ludzi, a pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku. Proszę powiedzieć o tym bezpieczeństwie właśnie zwierząt nad wodą. Dlaczego warto psu założyć kapok?
1: No dokładnie, ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast no, ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, no faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi milusińskimi, czy na supa, czy na jakikolwiek inny sprzęt wodny, no pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
2: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
1: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. No trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc nad wodą, na tym pełnym słońcu i te słońce na wodzie operuje mocniej, musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
2: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię Milo, ten piesek?
1: Tak, to jest Milo.
2: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
1: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść właśnie w rozwinięcie takich umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na supie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
2: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
1: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje no, takie trochę nieskoordynowane ruchy.
2: A dużo piesków pracuje w Śląskim WOPR-ze?
1: W Śląskim WOPR-ze jest przy oddziale miejskim Katowice sekcja psów ratowniczych. Rozwija się dość mocno. Wiem, że mają dużo treningów, szkolą się stąd. No i coraz popularniejsza taka forma. Nie tylko WOPR Śląski, ale i w Polsce coraz więcej tych psów się pojawia. Stąd myślę, że no, jest to rozwojowe.
2: Paulina Kozioł.
3: Zmieniamy temat.
4: Nasza Jura to jedna z najpiękniejszych i najciekawszych krain w Polsce, ale cały region jest bardzo malowniczy i unikalny. Więcej w materiale Magdy Mleczko.
5: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura, Krakowsko-Częstochowska albo kraina Górnej Odry. Jeśli zechcecie poznać nasz region bardziej szczegółowo, no to zapewniam, że z pewnością nudzić się nie będziecie. Do studia w tym temacie zaprosiłam Agnieszkę Sikorską, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. No to co byś poleciła z tego szerokiego wachlarza ofert?
6: Jejku, no nie wiem, czy będę oryginalna, jeśli oczywiście zacznę od Beskidów, ale tym razem może nie od Beskidu Śląskiego, a Drzewieckiego. W ubiegłym roku w sierpniu oznakowaliśmy taką trasę rowerową Velosoła, która prowadzi, ma swój początek w Rajczy, prowadzi aż do jeziora Żywieckiego, więc zanim rozbuduje się trasa rowerowa, która będzie prowadzić wokół jeziora Żywieckiego, a trasa czasy, a prace się już zaczęły, ale tam okres budowy to pewnie jeszcze półtora roku, dwa lata. W tej chwili mamy 40 kilometrów pięknej trasy rowerowej w górach, ale z górki, więc jest to trasa, którą szczególnie polecamy dla osób, które niekoniecznie chcą się zmęczyć aż tak bardzo na rowerze. Oczywiście szlak Orli Gniazd to już jest troszkę większe wyzwanie, bo na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mamy większe

0: przewyższenia i praktycznie w naszym województwie około 80 km trasy rowerowej, którą możemy dojechać sobie pociągiem na przykład do Częstochowy i pokonać na odcinku do Zawiercia czy do Ogrodzieńca, czy nawet troszkę dalej do Pilicy, tam gdzie szlak wchodzi już do województwa małopolskiego, albo pokonać go całego do, aż do Krakowa.
1: Jak ktoś ma elektrykę, to żaden wyczyn, prawda? To da radę.
0: No w sumie 180 km.
1: Dwa dni ogarnie.
0: Ale też bardzo często jesteśmy pytani i z myślą też o takich rowerzystach została utworzona trasa rowerowa Pętla Lasy Rudzkie właśnie dla rodzin z dziećmi. Jest to 35 km duktami leśnymi, częściowo nawet wyasfaltowanymi, bardzo bezpiecznymi, bo odseparowanymi od ruchu drogowego oczywiście. Początek bierze w Rudach przy pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym, tam też się kończy. Po drodze mijamy rzekę Rudę, gdzie możemy również spławiać się na spływy kajakowe i to jest tę rzekę szczególnie polecam, bo jest rzeką właśnie bardzo przyjemną, pięknie meandrującą, w przepięknym lesie, więc myślę, że to obcowanie z przyrodą jest szczególnie pożądane.
1: Wspomniałaś właśnie też o tych atrakcjach związanych z kajakami, bo niewiele osób może kojarzyć Śląsk industrialny głównie z tym, że tutaj można popływać kajakiem przecież, prawda?
0: Nie, i tak naprawdę od 5 lat, odkąd zajęliśmy się też tworzeniem tak profesjonalnie znakowanych szlaków kajakowych, okazuje się, że bardzo ta dziedzina turystyki u nas również się rozwinęła. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z organizatorami spływów kajakowych. W całym województwie wtedy naliczyliśmy ich 16. W ubiegłym sezonie było ich już 45. I w zasadzie każdego roku powstają nowe firmy, które oferują spływy kajakowe, co świadczy nie tylko o przedsiębiorczości naszych mieszkańców, ale przede wszystkim o zapotrzebowaniu i zainteresowaniu tą formą wypoczynku. Takie rzeki jak Warta, jak Lis Warta rzeczywiście zaczynają już przypominać czasem w weekendy prawie autostrady, ale na pewno daleko im jeszcze, i to niech będzie zachętą do naprawdę najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce, więc na pewno są to rzeki jeszcze dużo mniej znane, a tym bardziej je polecam, bo możemy naprawdę poobcować z przyrodą, posłuchać śpiewu ptaków czasem ciszy, poobserwować ważki, które siadają nam na kajaku.
1: Tak jak mamy też przepiękny kanał Gliwicki, tam też przecież jest taka chyba zatoczka kormoranów. No przepiękne miejsce, dużo, dużo przyrody, ale przy tym wszystkim jak się tak zmachamy, to może nam się zechce.
0: I przepiękna rzeka Mała Panew. Też
1: dokładnie.
0: W niedalekiej odległości.
1: Jak się tak zmachamy, to chce nam się jeść, a wtedy?
0: Wtedy już śląskie smaki.
1: Jak jechać, żeby dojechać i fajne miejsce na Śląsku zobaczyć? Dlaczego o tym mówię? Bo w marcu zakończyliście też realizację bardzo ważnego dla siebie, ale też dla turystów projektu związanego z oznakowaniem dojazdu do 3 kluczowych atrakcji turystycznych. No to powiedz, gdzie te atrakcje się znajdują? I jak tam łatwiej teraz dotrzemy?
0: No, głównym takim ciągiem komunikacyjnym przechodzącym przez, w zasadzie ciągami, są 2 autostrady. I tak jak autostrada A4 już funkcjonuje w naszym regionie od dłuższego czasu i tam atrakcje turystyczne mieliśmy już w zasadzie od dawna oznakowane, przy niej tak A1 nią była takim nowym ciągiem komunikacyjnym, przy których nie mieliśmy oznakowanych atrakcji turystycznych. Pojawiło się oznakowanie szlaku Orli Gniazd bardziej tam na północy, jadąc od północy, wjeżdżając do naszego województwa, czyli Jasna Góra, Zamek Olsztyn, Sanktuarium w Piekarach Śląskich i obiekt będący na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w Tarnowskich Górach, Kopalnia Srebra. Na południe pojawiły się tam tablice do 3 atrakcji w Krainie Górnej Odry, to jest pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach właśnie, kolejka wąskotorowa i kopalnia Ignacy w Rybniku. Są to największe atrakcje turystyczne w tamtej okolicy.
2: A ja tylko przypomnę, że o tych atrakcjach naszego regionu, także Jury Krakowsko-Częstochowskiej, usłyszeliśmy w materiale Magdy Mleczko. To wszystko na dziś. Jedyta czekaj, mówię, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przoje, 8 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
8: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
9: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
8: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki. Taki stan do późnego popołudnia. Wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

elektryczne gitary i killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Gorąco?

0: Maxi.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje w gorącą niedzielę, a teraz
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło. To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy. A my mamy taką akcję. Zabierz złote na wakacje. Zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl. Tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego złote przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasyk Nouveau w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
6: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
7: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
8: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
9: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
6: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
10: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
11: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
6: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
13: Zaprasza Kacper Sosnowski.
5: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. To w Media

0: na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radio Złote Przeboje z 84 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, bo tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca. A drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały, to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
0: Reklama.
9: W tym momencie jest godzina 10:00. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
10: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
10: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
12: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
10: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Pozdrawiam poznaniaków, dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nie.

0: Hiper tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: Sissy Catch w radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa, wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z

0: Greg Brands. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Reklama.

ulga pogodowa, a dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

0: White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
9: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
10: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
11: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
10: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
9: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Złotych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy ekspres los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos, a menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria.

0: Price. Great brands.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt. Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Do

0: Długo pisane, ponad pół roku. I w wersji było 20, 30.
1: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje.
16: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
17: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
16: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
18: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
16: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
6: Pogoda.
15: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
19: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
15: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno, w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
3: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
4: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
3: Nie musisz nawet brać urlopu.
2: Wystarczy, że włączysz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
13: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
12: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata.

0: Greg Brands.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy Was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam Was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko

0: Half Price. Great Brands.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
11: To już prawie 13:00, przede mi niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
12: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
13: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej miegiełki.
14: Pijemy wodę, staramy się dużo.
15: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
12: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
17: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
12: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc. Teraz Warius Manks w Radiu Złote Przewoje. A dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk. Jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę wielki nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer. No a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski.

0: Price. Great brands.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.

jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty tuż po premierze sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote przywoje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: Takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
9: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
11: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
10: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
11: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
10: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
10: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda. Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami.
5: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Częstochowa, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w M1 Częstochowa. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, dodatki, akcesoria do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata.

0: Half Price. Great brands.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Reklama.
7: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
8: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15:00 wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj Radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Właśnie minęła 15:00, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
14: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
15: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
17: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
15: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
14: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
18: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
14: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Pogoda.
0: W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Gorąco.

0: w KFC.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje. Nowy pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
17: Ale handlowa, Marian, handlowa!
16: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
17: No.
18: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
19: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
0: Reklama.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba ze 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Reklama. Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym, algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
9: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: Pogoda.
12: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
12: Był taki słynny pisarz, co napisał: uf, jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół La Bouche. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana. A w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje, Falling in Love.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Gorąco.

0: KFC. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
3: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.

zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu.

0: Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
9: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
8: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
10: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
8: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
11: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
8: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo urugwajska federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla Was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Hipertania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje, Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, które do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
16: Ale handlowa, Marian, handlowa!
15: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
16: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
18: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Reklama.

Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otawan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otawan Disco.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów

0: plus 2 nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
7: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
6: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
6: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po 2 pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
6: Pogoda będzie gwałtowna także jutro, znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
10: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
11: No, spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
6: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Curls w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak,
2: radę,
1: dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej. Okay. Żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: A, ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Elton John w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radio Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
1: Autopromocja. Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy

0: trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym

0: Zaburzeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Godzina 19, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry wieczór za starymi radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
0: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusi teraz.

0: Night Long Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jorocinie w 1984 roku.
1: No świetny festiwal, zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal, oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje. Po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Dezertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radio nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo, nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na Lotto.
8: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.

0: jest taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Moniek Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Radio Złote Przeboje.

0: mama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Edyta Czakaj, zapraszam na program, a dziś w programie m.in. oczywiście przegląd wydarzeń tygodnia. Sprawdzimy też, co dzieje się w Urzędzie Miasta w Częstochowie. Odwiedzimy częstochowskie placówki i będą też rady na upały.

0: Raz jeszcze witam i zapraszam na program. I na początek coś dla wytchnienia, taki mały spacer po pięknej Częstochowie.
1: Ciekawe spotkanie.
0: Sprawdzimy, jakie atrakcje turystyczne ma dla nas Częstochowa.
2: Daniel Zalejski, Urząd Miasta Częstochowy, dział turystyczny.
0: Porozmawiajmy sobie o tej turystyce. Czym wy się tutaj konkretnie zajmujecie?
2: Pomagamy ludziom, którzy chcieliby poznać Częstochowę i naszą okolicę, w tym, aby zwiedzać i dobrze wykorzystać czas, ale także pomagamy tym, którzy na miejscu są i szukają pomysłów na spędzenie wolnego czasu.
0: Porozmawiamy o tych, którzy są tutaj na miejscu, przyjechali i właśnie szukają ciekawego miejsca.
2: Jak wszyscy wiemy, Częstochowa jest duchową stolicą Polski. Dzięki klasztorowi na Jasnej Górze, sanktuarium, które znajduje się także na szlaku Shrines of Europe, także takim europejskim szlaku. Myślę, że od tego warto zacząć. U stóp Jasnej Góry znajduje się Aleja Najświętszej Marii Panny, przy której właśnie się znajdujemy. Dzieli się ona na takie fajne trzy części. Trzecia aleja najbliżej klasztoru to taka część reprezentacyjna. Jeżeli mielibyśmy ochotę zjeść coś dobrego, napić się czegoś ekstra, to właśnie tutaj natkniemy się na ogródki właściwie pod naszymi stopami. W drugiej części, czyli w drugiej alei, trzeba skręcić do bramy i znaleźć duszę miasta właśnie tam. Natomiast przechodząc w pierwszą aleję, zbliżamy się do Starego Miasta. Tam mamy dużo elementów związanych z dziedzictwem i doprowadzi nas ta aleja do Starego Rynku, gdzie znajduje się największa na świecie galeria zewnętrzna rzeźb balansujących Jerzego Kędziory. To jest taki pan, nasz lokalny człowiek, artysta, który jest znany na całym świecie, a właśnie cechą charakterystyczną jego dzieł jest to, że bujają się na wietrze.
0: Robią niesamowite wrażenie, widziałam, sprawdziłam, no zazdroszczę.
2: Dziękujemy, no my mamy to wielkie szczęście, że Jerzy Kędziora, a właściwie jego prace są widoczne nie tylko na Starym Rynku, ale też w wielu bardziej czy mniej oczywistych miejscach na terenie miasta, więc możemy się natknąć na jego rzeźby właściwie wszędzie. Natomiast mała architektura w Częstochowie w ogóle trzyma się dobrze, ponieważ możemy też znaleźć takie elementy modernistyczne, jak na przykład panią Kowalską na Skwerze Solidarności. Wchodząc do bram, możemy zobaczyć, że wiele bram w centrum miasta chronionych jest przez krasnali. Chronią przede wszystkim narożniki, żeby nie poobijać ich samochodami. Także ta mała architektura w Częstochowie ma się dobrze. Wystarczy spacerując być czujnym.
0: Mówimy jeszcze o tych wiszących rzeźbach, tych balansujących nad naszymi głowami, bo ja też jedną chyba minęłam w okolicach Urzędu Miasta.
2: Tak jest, klik-klak. Przy Urzędzie Miasta, jeżeli ktoś przyjedzie do Częstochowy pociągiem i będzie chciał się wybrać na lokalny rynek, żeby na przykład zjeść sobie śniadanie, gotową kanapeczkę, to istnieje szansa, że przechodząc koło Urzędu Miasta, Uniwersytetu, natknie się nad fontanną na właśnie jakąś postać. Może Państwo kojarzą, jak całkiem niedawno dzieci bawiły się dwiema kulkami połączonymi sznurkiem i uderzając nimi góra-dół wydawały wyjątkowy dźwięk obijanego drewna. I właśnie ta rzeźba taką zabawką się bawi. Spacerując dalej możemy zobaczyć na przykład przy zakładach graficznych Chochlicha drukarskiego. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dawniej jak drukowano książki czy gazety, to należało każdą pojedynczą literę tudzież cyfrę włożyć do formy. No i gdy wkradł się błąd, to nigdy nie był błąd człowieka. Za wszystko był odpowiedzialny Chochlik drukarski.
0: Pomysł miasta, artysty, że takie właśnie wiszące te rzeźby będą?
2: Pamiętajmy proszę, że miasta tworzą ludzie, więc tutaj właściwie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Częstochowa ma taką cechę, że znajduje się tutaj dużo ośrodków naukowych, szkoły, ośrodki artystyczne, galerie i dzięki temu, że jesteśmy swego rodzaju stolicą kulturalną północnej części województwa śląskiego, to tak naprawdę tego typu inicjatywy są codziennością i naturalnym kolejnym etapem tej edukacji w zakresie sztuk plastycznych.
1: Poznaj miasto!
0: Daniel Zalejski, przypomnę, z moim gościem, a mówimy o atrakcjach Częstochowy. Dalej zostajemy więc w alejach.
2: Myślę, że to jest o tyle przyjemne miejsce, bo jeżeli na przykład jesteśmy młodymi rodzicami, chcielibyśmy się gdzieś przespacerować w cieniu drzew, to możemy przykleić się do jednej strony alei, w cieniu lip pospacerować. Jeżeli mamy troszeczkę starsze dzieci, to w parku 3 Maja, tudzież Staszica, możemy znaleźć świetny plac zabaw. Jeżeli na przykład dziadkowie chcą wyjść z wnukami, To jest świetna, szeroka przestrzeń. Możemy gdzieś pójść na lemoniadę, na lody, przespacerować się. Także naprawdę jest tu wiele możliwości rozrywki, spędzenia wolnego czasu i myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Jeżeli młodzież lub młodzi duchem zakochani chcieliby znaleźć jakąś dyskretną przestrzeń, jest ich tu wiele. Jeżeli ktoś przyjeżdża i szuka może troszkę bardziej miejskiego zacięcia, znajdzie tutaj wiele murali. Znajdzie zarówno takie murale, które są ogromne, majestatyczne, ale wystarczy skręcić w jedną drugą uliczkę, no i już ta surowość tej szczuki ulicy troszeczkę bardziej wybije się na pierwszy plan. Także faktycznie fotografowie, osoby, które są zainteresowane i wrażliwe na to, co nas otacza, znajdą tutaj wiele smaczków.
0: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze, bo w okolicach dworca PKP, ale także tutaj obok, już przy alejach. To jest takie wrażenie, to jest takie wow, bo to człowiek ma wrażenie, że wchodzi wręcz w ten obraz.
2: Tak. Więc szczególnie wieczory weekendowe należy uważać, bo faktycznie to, jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, który możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
0: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
2: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Panie Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży na kaszubskim nadmorskim piasku możemy wypoczywać, możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego.
0: Jak wiemy, Częstochowa to nie tylko Jasna Góra. Z naszym gościem zatrzymaliśmy się w Alejach przy dworcu. Wracamy teraz do rozmowy z Danielem Zalejskim z Wydziału Turystyki Urzędu Miasta w Częstochowie. Każda dzielnica ma coś do zaoferowania.
2: Tak jest. I oczywiście tak, jak moglibyśmy zrobić przewodnik, wycieczkę po każdej z dzielnic, tak myślę, że można wspomnieć o kilku ciekawostkach. Na przykład dzielnica Raków jest związana ściśle z Hutą, która tak naprawdę odcisnęła mocne piętno na tym naszym częstochowskim życiu. Możemy tam zobaczyć dawne założenie pałacowe, parkowe. Właściwie była to willa, rezydencja pana Bernarda Handkego. Możemy zobaczyć ceglaną dzielnicę, atmosferę, poczuć tak naprawdę dawnych lat. Z troszeczkę nowszych dzielnic mamy na przykład Parkitkę, świetnie zaprojektowaną przez ówczesnych architektów, gdzie na najwyższych piętrach dodatkowo jeszcze dobudowano pracownie, świetnie oszklone, tak żeby światło słoneczne, naturalne umożliwiało artystom pracę i tworzenie dzieł najwyższej próby. Jeżeli chodzi na przykład o dzielnicę Tysiąclecie, tam możemy na budynkach uczelnianych poszukać mozaiki, która oprócz elementów związanych z nauką, ze sportem, także wrzuca elementy kosmiczne, ponieważ działo się to mniej więcej w czasach, kiedy ten wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny trwał. Zresztą nazwy okolicznych ulic, jak kosmiczne chociażby, nawiązują właśnie do tego. A na przykład dzielnica Północ, która znajduje się niedaleko zjazdy z dawnej trasy Gierkówki, także można tam szybko dojechać. Z jednej strony okalona jest pięknym lasem aniołowskim, a oferuje dużo takiej przestrzeni i historii związanej z kulturą hip-hopową, muzyką, breakdance'em, jazdą na rolkach czy graffiti. To wszystko stamtąd się wywodzi, można troszeczkę poczytać i tak naprawdę przenieść się w czasy, czy do XIX wieku na Rakowie, czy do XX na Tysiącleciu, tudzież Północy. Wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią naszych decyzji i zainteresowań.
0: Wychodzi na to, że Częstochowa jest świetnym miejscem na każdą porę roku.
2: Tak, to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem.
0: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
2: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni. Wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego. Żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają.
0: Daniel Zalejski z Urzędu Miasta mówił nam, co warto w Częstochowie zobaczyć. Dziękuję.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Wycieczka do Bytomia. Dlaczego? Bo tam powstało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się.
1: Blisko mieszkańców.
3: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
0: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
3: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
0: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
3: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
0: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
3: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
0: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione. No właśnie, czy?
3: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia, i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
4: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
0: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
4: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład Easy to Read, czyli tekst łatwy w czytaniu, lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
0: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
4: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii. Dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
0: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłaszają?
4: No dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy 2 osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
0: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
4: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
0: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
4: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
0: No a działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
4: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głucho-niewidomych, i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
0: Bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
4: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
5: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
0: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
5: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów czy tłumaczy.
0: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
5: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
0: Czy już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak dużo jest zainteresowanie?
5: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
0: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
5: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
0: Regionalne centrum oferuje bezpłatną pomoc w przełamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, a nawet w przychodniach. To tam znajdziemy tłumacza języka migowego, czy teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Urszula Miszczak, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Gdańsku drugi raz umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników w związku ze sprawą śmierci Kamila z Częstochowy. Pół roku temu sąd nakazał śledczym bardziej wnikliwe zbadanie sprawy. Ci to zrobili i ponownie uznali, że nikt z państwowych funkcjonariuszy nie złamał prawa. Decyzja jest nieprawomocna, będą odwołania, zapowiedziała Monika Horna-Cieślak, rzeczniczka praw dziecka.
7: Jestem w kontakcie z pełnomocnikami Kamila i wiem, że będą składać zażalenie na zapadłą decyzję. ja te zażalenia będę popierać. Uważam, że sprawa powinna być dalej kontynuowana.
6: Przypomnę, że w maju Sąd Okręgowy w Częstochowie nieprawomocnie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, między innymi za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka Kamila za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. W związku z towarzyszącymi nam upałami służby apelują o ostrożność. Małgorzata Mura.
8: Służby przypominają, aby w tak gorące dni nawadniać organizm, ograniczyć czas przebywania na słońcu, pamiętać o nakryciu głowy, stosować kremy z wysokimi filtrami oraz unikać alkoholu. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanych samochodach.
6: W Częstochowie upalni ma być co najmniej do poniedziałku. Urząd Miasta poinformował, że wnioski o bon ciepłowniczy złożone do Częstochowskiego Centrum Świadczeń nadal nie będą rozpoznawane ze względu na to, że ceny ciepła sieciowego w mieście nie przekraczają ustawowego progu 170 zł za gigajoule netto, uprawniającego do otrzymania świadczenia. Częstochowianie płacą mniej. Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca, mają na to coraz mniej czasu. Ci, którzy nie zrobią tego do końca czerwca, pieniądze dostaną dopiero od miesiąca złożenia wniosku, uprzedza Śląski Oddział ZUS-u. Czyli jeśli złożymy wniosek w lipcu, czerwcowe świadczenie nam przypadnie. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Częstochowie, Plac Biegańskiego, ma w najbliższych latach przejść gruntowną przebudowę. Przetarg trwa do 2 lipca. Planowana inwestycja obejmie teren od parafii Świętego Jakuba do budynku ratusza. Głównym założeniem jest odbetonowanie placu, zwiększenie ilości zieleni oraz stworzenie infrastruktury pozwalającej zatrzymać i wykorzystywać deszczówkę. Pojawią się nowe zieleńce, rabaty oraz nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin. Jednym z najbardziej widowiskowych elementów projektu mają być nowe fontanny oraz tak zwane drukarki wodne. To instalacje wykorzystujące sterowane elektronicznie dysze, które pozwalają tworzyć napisy, grafiki czy animacje z kropli spadającej wody. Pod placem powstanie nowa infrastruktura techniczna, przebudowane zostaną sieci ciepłownicze, gazowe i kanalizacja deszczowa. W planach są również nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, oświetlenie oraz monitoring. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 października 2028 roku. Kończy się rozbiórka budynku głównego dworca kolejowego w Częstochowie. Małgorzata Mura.
8: W niespełna 3 miesiące rozebrano jeden z największych w Polsce gmachów dworcowych. Zastąpi go mniejszy, którego otwarcie planowane jest pod koniec przyszłego roku. Wartość inwestycji to ponad 145 milionów złotych. PKP uzasadniały zburzenie 30-letniego dworca jego przeskalowaniem i kosztami utrzymania. Nowy ma być tańszy w eksploatacji o około 800 tysięcy złotych rocznie.
6: Dziękuję za relację. W Częstochowie pojawił się nowy defibrylator. O nim Justyna Rudzka.
9: Urządzenie zamontowano przy budynku spółdzielni mieszkaniowej Północ przy ulicy Michałowskiego 17 w łatwo dostępnym i odpowiednio oznakowanym miejscu. Ratuje życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.
6: Dzięki komunikatom głosowym prowadzącym użytkownika krok po kroku z defibrylatora mogą korzystać również osoby bez wykształcenia medycznego.
1: Wkrótce.
0: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukacji mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
1: Eko Częstochowa.
10: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukacji mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
1: Eko Częstochowa.
10: Dzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nadprodukcji energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona byłaby sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego nasłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, mamy wakacje. Natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. Wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii, najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych. Mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE, magazynów energii, to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych, podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem no są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, no to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnie mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
0: A teraz przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w Województwie Śląskim.
1: Zmieniamy temat.
11: Czy model rodzicielstwa w Polsce się zmienia? Powoli tak, co wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego liczba ojców, którzy decydują się skorzystać z tego uprawnienia, cały czas rośnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że po narodzinach dziecka z płatnego urlopu macierzyńskiego może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Może on skorzystać nie tylko z urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla matki. Ojciec dziecka może przejąć opiekę nad noworodkiem w tym czasie jedynie w szczególnych sytuacjach, na przykład w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może ona zrezygnować z jego pozostałej części i wrócić do pracy. Wówczas niewykorzystaną część urlopu może przejąć ubezpieczony ojciec dziecka. W całym kraju w pierwszych 4 miesiącach tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego 1665 ojcom. Natomiast w ubiegłym roku to świadczenie otrzymało ponad 5 tysięcy ojców. W przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka urlop rodzicielski wynosi 41 tygodni, a w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka 43 tygodnie. I w ramach urlopu rodzicielskiego matka może wykorzystać maksymalnie 32 tygodnie, a w przypadku porodu mnogiego 34 tygodnie. Natomiast pozostałe 9 tygodni jest zarezerwowane wyłącznie dla drugiego rodzica. Oznacza to, że matka nie może przejąć tej części urlopu, jeśli ojciec z niej nie skorzysta. I odwrotnie, jeżeli na przykład te 32 tygodnie czy 34 tygodnie miałby ojciec dziecka tego urlopu rodzicielskiego, to pozostałe 9 tygodni wówczas jest zarezerwowane tylko dla matki. I przypomnijmy, od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa właśnie o te 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna. Niewykorzystana część urlopu przepada. Przed wprowadzeniem tej zasady mężczyzna na rodzicielskim był rzadkością. Zmiana prawa dała tatom impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi. W 2024 roku z urlopu skorzystało już prawie 42 tysiące panów, a w ubiegłym roku niemal 57 tysięcy mężczyzn, a od stycznia do maja bieżącego roku około 28 tysięcy ojców. Ten trend jest widoczny również w województwie śląskim, bo w 2024 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 5100 mężczyzn, podczas gdy w 2025 roku już 7400 mężczyzn. W tym roku, od stycznia do kwietnia, czyli zaledwie w ciągu 4 miesięcy, na urlopie rodzicielskim przebywało 3100 ojców. Fundacja Share the Care we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kampanię informacyjną Równi w domu, równi w pracy, to się wszystkim opłaca. Kampania buduje świadomość, że równość rodzicielska i równość na rynku pracy to dwie strony tej samej monety. Pokazuje, że na tej równowadze korzystają kobiety, mężczyźni, dzieci, ale także pracodawcy, społeczeństwo i gospodarka. Mężczyźni, którzy zaangażowali się w tę kampanię, nie mają wątpliwości, że urlop rodzicielski wpłyną pozytywnie na rodziny i na taką świadomość tego, jak szybko mijają te chwile, gdy z małego dziecka czy z noworodka robi się niemowlę, a później już takie świadome małe dziecko. Tatusiowie mają też do dyspozycji 2-tygodniowy urlop ojcowski. To rozwiązanie funkcjonuje od kilkunastu lat i jest dość rozpowszechnione. Zmniejsza się jednak odsetek mężczyzn, którzy z niego korzystają, a nie uzasadniają tego sam spadek liczby urodzeń w Polsce. W 2024 roku zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego pobrało ponad 162 tysiące mężczyzn, w ubiegłym roku 137 tysięcy, a od stycznia do maja przeszło 53 tysiące. Dla przyszłych i obecnych rodziców Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży, czy też zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem. Poradnik odnosi się do aktywności takich jak praca na etacie, zlecenie czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji. Jest on dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podam adres naszej strony www.zus.pl. Zachęcam do oglądania nie tylko tej informacji o poradniku, ale także innych ważnych informacji dla naszych klientów.
1: Wkrótce.
12: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
13: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
12: Już jest, a będzie jeszcze gorsze. Piekło. Rusza więc szukanie ochłody w jeziorach i zalewach. Kilkuset ratowników śląskiego WOPR-u będzie czuwać nad bezpieczeństwem nad wodą w województwie śląskim. Mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
13: Zgodnie z profilowaniem osób, które toną, wiemy, że najwięcej ludzi tonie nam w miejscach niestrzeżonych, niezabronionych. Czyli wbrew powszechnym opiniom Polacy nie są aż tak krnąbrni i nie szanują przepisów. Po prostu są ludźmi wolnymi, którzy chcą wypoczywać w spokoju, nie w tłumie, nie w jednym miejscu. I tutaj WOPR nigdy nie był zwolennikiem zakazów. Staramy się przede wszystkim promować pływanie z bojkami. Jest to naprawdę w bezpieczeństwie, jak sądzimy, antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz. To są tak proste działania, które naprawdę wpłyną na tą ogólną liczbę utonięć. Daje nam przede wszystkim czas, bo zgodnie z tym, co powiedziałem, my musimy opuścić kąpielisko, zamknąć je, bo przecież tam są dzieci, mamy, które nam ufają, że mogą dzieci się bezpiecznie kąpać. My musimy opuścić kąpielisko, żeby udać się do miejsca poza kąpieliskiem, bo głównie tam ludzie toną. Na to potrzeba czasu i tak jesteśmy najbliżej, tym niemniej jednak nie zapominajmy, że te 5 do 15 sekund to czas, kiedy osoba nie umiejąca pływać unosi się na powierzchni. Potem mamy akcję poszukiwawczą, gdzie no widoczność, nawet jeżeli woda jest stosunkowo czysta, jest no łatwa do zweryfikowania tego, jak szybko można znaleźć, to trwa już wiele minut, wiele godzin nawet. Stąd, aby nie dopuścić do tego, żeby osoby zanurzyły się pod wodę, taka boja daje nam szansę na uratowanie życia. No i niezmiennie kamizelka czy kapok, o które apelujemy od tylu czasów. Większość doniesień, które media pięknie tutaj wyłapują, to właśnie doniesienia o osobach, które utonęły i nie miały kamizelek. Polacy, dajcie nam szansę was uratować, miejcie kapok albo bojkę SP.
12: A jak rozpoznać, że ktoś tonie i jak bezpiecznie pomóc?
13: Tutaj rzeczywiście walczymy cały czas z mitem, że osoba macha rękami i krzyczy. Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Kiwanie, jeżeli się pojawia, jest często odczytywane jako gest pozdrowienia dla osób na brzegu i jest on jednorącz, a nie tak jak wzywa się pomocy w górach czy z jednostki pływającej oburącz. Nigdy osoba tonąca nie kiwa oburącz. Stąd w zasadzie musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, no tonie w pozycji spławik. Unoszenie się, opuszczanie na wodzie głębokiej, no bo na płytkiej ludzie się bawią w ten sposób. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem. No i ułaknienie powietrza, unoszenie głowy i zanurzanie się cykliczne. Nie ulega wątpliwości, że trudno osobie postronnej rozpoznać objawy tonięcia, bo najczęściej są poczytywane jako po prostu zabawa w wodzie.
12: A jak świadek zdarzenia może bezpiecznie pomóc, żeby sam też nie zaczął się topić?
13: Tak, i tutaj profilowanie, badania naukowe, bo tutaj WOPR uczestniczy w wielu konferencjach naukowych na całym świecie, wiemy, że znowu wspaniały gest, wbrew temu, co się opinia publiczna próbuje kreować, plażowiczów, a więc nie jest nieczulica, powoduje, że osoby próbujące ratować też toną. Bardzo często, i tu możemy mnożyć opowieści, gdzie z jednej osoby, która tonęła, mieliśmy nawet 7 osób, które po kolei wchodziły do wody, by uratować tą osobę. Stąd odradzamy wejście do wody. Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową, pustą oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody. Korytarz życia to przykre, że bardzo spotykamy się z nieładnymi reakcjami osób, do których no może w emocjach młodzi ratownicy krzyczą, żeby się odsunęli. Natomiast to nie jest wymysł. Nawet jeżeli czasami akcja okazuje się potem no drobną akcją, tylko lekkim podebraniem, to w wodzie może prawie zawsze skończyć się tragedią. Potrzebujemy tego przejazdu, możliwości przebiegnięcia. Wiemy, że jak jest ciasno, tutaj rodzi to pewne emocje między plażowiczami, ale my potrzebujemy dojścia ze stanowiska do wody, czy ewentualnie możliwości opuszczenia w ogóle stanowiska, żeby ratować poza kąpieliskami. Tam jest tych tonięć najwięcej. Tutaj w skali nawet 20 lat możemy mówić, że średnio nam tonie na miejscach strzeżonych około 1 osoba, podczas gdy no, ta statystyka jeszcze obejmuje okres, gdzie tonęło nam nawet 700-800 osób. Stąd no, jest to nieporównywalna liczba i rzeczywiście zmagamy się z tymi utonięciami poza miejscami strzeżonymi.
14: Wojciech Krawczyk, członek zarządu śląskiego WOPR, instruktor WOPR i prezes WOPR w Piekarach Śląskich.
12: Dużo się mówi o bezpieczeństwie ludzi, a pan ze sobą ma pieska, który jest w kapoku. Proszę powiedzieć o tym bezpieczeństwie właśnie zwierząt nad wodą. Dlaczego warto psu założyć kapok?
14: No dokładnie, ten pies akurat jest po pierwszym stopniu szkolenia WOPR JLSK-9, które WOPR realizuje właśnie również do takich mniejszych psów, bo żeby być psem ratowniczym, pies musi spełniać odpowiednie warunki i odpowiednią wagę. Natomiast no, ten pies przeszedł pierwsze etapy szkolenia i pojawia się z nami na pogadankach w szkołach, w placówkach oświatowych, podczas festynów i różnych imprez edukacyjnych, właśnie działając w ten sposób obrazowo trochę, że dzieci widząc psa w kapoku też pamiętają, że Milo był w czymś takim, więc dobrze założyć to wsiadając na sprzęt nad wodą. Natomiast to pytanie, odpowiadając, o którym pani powiedziała, no faktycznie o psa też dobrze zadbać, czy to idziemy z nim na rowerek wodny, bo często też korzystamy z tych aktywności właśnie z tymi naszymi milusińskimi, czy na supa, czy na jakikolwiek inny sprzęt wodny, no pies też czasem się może wystraszyć, to też może być tak, że nie zapanujemy nad pewnymi elementami związanymi z posługiwaniem się tym sprzętem wodnym, też może się on wywrócić, też możemy wpaść do wody, może się pogoda zmienić w każdej chwili, stąd warto też zadbać o bezpieczeństwo właśnie psa nad wodą.
12: Mówi się, że psy są dobrymi pływakami, ale tak jak już pan powiedział, mogą być takie sytuacje, że faktycznie też mogą nie mieć już na przykład siły płynąć, tak?
14: No dokładnie, pies zaskoczony, czasami może zostać w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok, na pewno się przyda. No trzeba też pamiętać, że psu jest cieplej w takim kapoku, też żeby go odpowiednio schładzać, bo będąc nad wodą, na tym pełnym słońcu i te słońce na wodzie operuje mocniej, musimy pamiętać o tym, żeby o odpowiednim nawodnieniu tego psa i żeby faktycznie miał możliwość schładzania się.
12: Powiedział pan Milo, tak? Ma na imię Milo, ten piesek.
14: Tak. To jest Milo.
12: Tak. Jakie będzie zadania pełnił, jak już skończy cały kurs?
14: Dla niego ścieżka edukacji się zakończyła. Kurs został zakończony. Jeżeli miałby więcej kilogramów, moglibyśmy spróbować pójść właśnie w rozwinięcie takich umiejętności ratowniczych. Natomiast świetnie sprawdza się w roli psa patrolowego, czy to właśnie na supie, na motorówce, na łódce ratowniczej, czy nawet na rowerze. Jest na tyle, jego gabaryty pozwalają, że może wejść i patrolować ze mną zbiorniki wodne właśnie na rowerze. Stąd taka dodatkowa para oczu i przede wszystkim nos jego jest dodatkowym wsparciem.
12: Jak on alarmuje, gdy na przykład widzi, że dzieje się coś niepokojącego?
14: Szczeka. To jest najprostszy tutaj odruch tego psa. Szczeka i próbuje jakby sygnalizować, że coś jest nie tak w tej wodzie, że osoba będąca w wodzie wykonuje no, takie trochę nieskoordynowane ruchy.
12: A dużo piesków pracuje w Śląskim Wobrze?
14: W Śląskim Wobrze jest przy oddziale miejskim Katowice sekcja psów ratowniczych. Rozwija się dość mocno. Wiem, że mają dużo treningów, szkolą się stąd. No i coraz popularniejsza taka forma. Nie tylko WOPR Śląski, ale i w Polsce coraz więcej tych psów się pojawia. Stąd myślę, że no, jest to rozwojowe.
12: Paulina Kozioł.
1: Zmieniamy temat.
15: Nasza Jura to jedna z najpiękniejszych i najciekawszych krain w Polsce. Ale cały region jest bardzo malowniczy i unikalny. Więcej w materiale Magdy Mleczko.
16: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura, Krakowsko-Częstochowska albo kraina Górnej Odry. Jeśli zechcecie poznać nasz region bardziej szczegółowo, no to zapewniam, że z pewnością nudzić się nie będziecie. Do studia w tym temacie zaprosiłam Agnieszkę Sikorską, dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. No to co byś poleciła z tego szerokiego wachlarza ofert?
17: Jejku, no nie wiem, czy będę oryginalna, jeśli oczywiście zacznę od Beskidów, ale tym razem może nie od Beskidu Śląskiego, a Drzewieckiego. W ubiegłym roku w sierpniu oznakowaliśmy taką trasę rowerową Velosoła, która prowadzi, ma swój początek w Rajczy, prowadzi aż do Jeziora Żywieckiego, więc zanim rozbuduje się trasa rowerowa, która będzie prowadzić wokół Jeziora Żywieckiego, a prace się już zaczęły, ale tam okres budowy to pewnie jeszcze półtora roku, dwa lata. W tej chwili mamy 40 kilometrów pięknej trasy rowerowej w górach, ale z górki, więc jest to trasa, którą szczególnie polecamy dla osób, które niekoniecznie chcą się zmęczyć aż tak bardzo na rowerze. Oczywiście szlak Orli Gniazd to już jest troszkę większe wyzwanie, bo na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej mamy większe przewyższenia i praktycznie w naszym województwie około 80 kilometrów trasy rowerowej, którą możemy dojechać sobie pociągiem na przykład do Częstochowy i pokonać na odcinku do Zawiercia czy do Ogrodzieńca, czy nawet troszkę dalej do Pilicy, tam gdzie szlak wchodzi już do województwa małopolskiego, albo pokonać go całego aż do Krakowa.
16: Jak ktoś ma elektrykę, to żaden wyczyn, prawda? To da radę.
17: No w sumie 180 kilometrów.
16: Dwa dni ogarnie.
17: Ale też bardzo często jesteśmy pytani i z myślą też o takich rowerzystach została utworzona trasa rowerowa Pętla Lasy Rudzkie właśnie dla rodzin z dziećmi. Jest to 35 kilometrów duktami leśnymi, częściowo nawet wyasfaltowanymi, bardzo bezpiecznymi, bo odseparowanymi od ruchu drogowego oczywiście. Początek bierze w Rudach przy pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym, tam też się kończy. Po drodze mijamy rzekę Rudę, gdzie możemy również spławiać się na spływy kajakowe i to jest tę rzekę szczególnie polecam, bo jest rzeką właśnie bardzo przyjemną, pięknie meandrującą, przepięknym lesie, więc myślę, że to obcowanie kontaktowanie z przyrodą jest szczególnie pożądane.
16: Wspomniałaś właśnie też o tych atrakcjach związanych z kajakami, bo niewiele osób może kojarzyć Śląsk industrialny głównie z tym, że tutaj można popływać kajakiem przecież, prawda?
17: Nie, i tak naprawdę od 5 lat, odkąd zajęliśmy się też tworzeniem tak profesjonalnie znakowanych szlaków kajakowych, okazuje się, że bardzo ta dziedzina turystyki u nas również się rozwinęła. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z organizatorami spływów kajakowych. W całym województwie wtedy naliczyliśmy ich 16. W ubiegłym sezonie było ich już 45. I w zasadzie każdego roku powstają nowe firmy, które oferują spływy kajakowe, co świadczy nie tylko o przedsiębiorczości naszych mieszkańców, ale przede wszystkim o zapotrzebowaniu i zainteresowaniu tą formą wypoczynku. Takie rzeki jak Warta, jak Lis Warta rzeczywiście zaczynają już przypominać czasem w weekendy prawie autostrady, ale na pewno daleko im jeszcze, i to niech będzie zachętą do naprawdę najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce, więc na pewno są to rzeki jeszcze dużo mniej znane, a

0: żeby dojechać i fajne miejsce na Śląsku zobaczyć. Dlaczego o tym mówię? Bo w marcu zakończyliście też realizację bardzo ważnego dla siebie, ale też dla turystów projektu związanego z oznakowaniem dojazdu do 3 kluczowych atrakcji turystycznych. No to powiedz, gdzie te atrakcje się znajdują i jak tam łatwiej teraz dotrzemy?
1: No, głównym takim ciągiem komunikacyjnym przechodzący przez w zasadzie ciągami są 2 autostrady. I tak jak autostrada A4 już funkcjonuje w naszym regionie od dłuższego czasu i tam atrakcje turystyczne mieliśmy już w zasadzie od dawna oznakowane przy niej, tak A1 nią była takim nowym ciągiem komunikacyjnym, przy których nie mieliśmy oznakowanych atrakcji turystycznych. Pojawiło się oznakowanie szlaku Orli Gniazd bardziej tam na północy, jadąc od północy, wjeżdżając do naszego województwa, czyli Jasna Góra, Zamek Olsztyn, Sanktuarium w Piekarach Śląskich i obiekt będący na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w Tarnowskich Górach, Kopalnia Srebra. Na południe pojawiły się tam tablice do 3 atrakcji w krainie Górnej Odry. To jest podcysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach właśnie, kolejka wąskotorowa i kopalnia Ignacy w Rybniku. Są to największe atrakcje turystyczne w tamtej okolicy.
2: A ja tylko przypomnę, że o tych atrakcjach naszego regionu, także Jury Krakowsko-Częstochowskiej, usłyszeliśmy w materiale Magdy Mleczko. To wszystko na dziś. Edyta, czekaj, mówię, do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Wakacje w naszym województwie, rok szkolny uroczyście zakończyło blisko 500 000 uczniów i przedszkolaków. To tak na początek. Częstochowska policja ostrzega nie tylko przed oszustami. Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu częstochowskich studentów początek poszukiwań pracy tej sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy zarobione pieniądze trafią w całości do kieszeni naszego żaka, czy zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi. I od tego zaczynamy. Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
2: Przypominamy, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Buduje przyszły kapitał emerytalny młodego pracownika, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W przypadku umowy o pracę

0: pracę, status studenta oraz wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. To, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w EZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też nasze konto w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy. Od pracy na umowę o pracę odprowadzane są składki, a konto w ZUS jest już zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża, wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Natomiast odkładane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej, umowa zlecenie, pozwala studentom poniżej 26 roku życia na zatrudnienie bez jakichkolwiek składek. Oznacza to wyższą wypłatę na rękę, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia włączenia studenta do grona studentów, czyli immatrykulacji, po dzień, w którym uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów, do dnia, w którym student złoży egzamin dyplomowy, złoży ostatni wymaganym planem studiów egzamin. Dotyczy to kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznego czy weterynarii, bądź też student zaliczy ostatnią przewidzianą w planie praktykę i to dotyczy kierunku farmacji. Student zapłaci składki od zlecenia, jeśli umowę podpisze z własnym pracodawcą, u którego dorabia na umowę o pracę, lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba poniżej 26 roku życia, która w czerwcu na przykład obroniła licencjat i od października zacznie studia magisterskie, od dnia złożenia egzaminu do 30 września nie jest studentem. I w tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana. Pracownik ma obowiązek poinformować zleceniodawcy o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. To jest takie okienko między licencjatem a magistrem. Status studenta w świetle przepisów ZUS nie posiadają uczestnicy studiów doktoranckich ani podyplomowych, nawet przed 26 rokiem życia. Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych dla nikogo, ani dla studenta, ani dla osoby starszej. Okres ten nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.
1: Na dłużej zatrzymamy się w siedzibie Straży Miejskiej w Myszkowie. Z jakim dysponują sprzętem, powiemy też, na jakie akcje mogą liczyć najmłodsi.
2: Życie w mieście.
1: Siedziba Strażników Miejskich w Myszkowie mieści się w budynku w Urzędzie Miasta przy ulicy Kościuszki.
3: Beata Kostrzewa, komendant Straży Miejskiej w Myszkowie.
1: Zaczniemy, jeśli chodzi o tą profilaktykę, jeśli chodzi o te akcje, które tutaj organizujecie w Myszkowie.
3: Największym osiągnięciem do tej pory jest program, który z inicjatywy Straży Miejskiej, ale realizujemy go ze strażą pożarną i policją. Jest to bezpieczny przedszkolak. Objęliśmy profilaktyką już wszystkie myszkowskie przedszkola. Na razie to były sześciolatki, ale na pewno będzie to program cykliczny. Staramy się przekazać szereg informacji. Każda służba ma swój blok tematyczny, łącznie z udzielaniem pierwszej pomocy, łącznie z kontaktem z osobą obcą niebezpieczną, ale naszym podstawowym zadaniem i celem tego przedsięwzięcia jest oswojenie dzieci z mundurem. Żeby wiedziały, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji zagrożenia pierwsze kroki mają skierować do osoby w mundurze.
1: To jak wygląda takie spotkanie z przedszkolakiem?
3: O, jest bardzo interesujące. zaskakujące i nieprzewidywalne. Wiele lat była praktykiem, jeżeli chodzi o zajęcia profilaktyczne. Tutaj nie można przyjść z gotowym scenariuszem. Przede wszystkim my jako Straż Miejska nie prowadzimy pogadanek. Nie chodzi nam o to, żeby to były statystyki, żebyśmy sobie zapełnili salę gimnastyczną i na koniec roku mieli bardzo wysokie statystyki w przeprowadzaniu prelekcji. Chodzi nam o to, żeby to były zajęcia, w których dzieci czynnie uczestniczą. I wszystkie nasze programy są skierowane na uczestnictwo. Wspomagamy się różnymi pomocami. Zestaw edukacyjny Autochodzik, który również nam ułatwi pracę i z którym też wyruszymy do wszystkich myszkowskich szkół i przedszkoli.
1: Autochodzik.
3: Autochodzik. Tutaj dzieci bardzo praktycznie uczą się bezpiecznych zachowań na ulicy, jeżeli możemy tak powiedzieć bardzo kolokwialnie i prosto. Czyli mamy samochodziki, które dzieciaki zakładają na siebie, są kierowcami. Druga grupa jest w ruchu pieszych, jest zmiana sygnalizacji świetlnej. Wszystko jest pod nadzorem strażnika. W praktyczny sposób dużo więcej dzieciakom przekażemy niż przez samą pogadankę. W Myszkowie realizujemy bezpiecznego przedszkolaka, realizujemy program Przyjaciel Pies, Bezpieczne Wakacje, a w przyszłości na pewno chcemy skierować też programy dla dzieci starszych i na pewno nie zapomnimy o seniorach.
1: Tak, to z psem mnie tak zaintrygowało.
3: Tutaj też już pionierkami w Myszkowie były nasze panie, które pracują w schronisku, bo też spotykały się z młodzieżą i prowadziły profilaktykę. My tutaj bardziej ukierunkowaliśmy Straż Miejską na dzieciaki młodsze, czyli klasy 1-3. Uczymy kontaktu w sytuacji, gdyby doszło do spotkania dziecka z agresywnym psem, ale też tłumaczymy, jakie są obowiązki i że pies to nie tylko radość i zabawa, ale że każdy właściciel psa musi się liczyć też z pewnego rodzaju obowiązkami, które na co dzień wykonuje. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Omawiamy zawody, w których psy pracują, jak pomagają. Ogólnie bardzo szeroki aspekt zakończony zwierzętami dziko żyjącymi. Czyli staramy się poprzez dzieci troszeczkę przekazać też osobom dorosłym, że nie jest naszym celem dokarmianie dzików, wpuszczanie ich do miast, bo to jest też duży problem w Myszkowie. Przy tych zajęciach poruszamy też ten temat. Liczymy na to, że młodzi ludzie przekażą swoim rodzicom i w ten sposób jakoś dotrzemy do szerszej ilości mieszkańców.
1: Przypomnę, że rozmawiam z Beatą Kostrzewą, która jest komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie. Kontynuujemy temat akcji współpracy ze szkołami. Mówić też będziemy o kontroli starych pieców. Sprawdzimy, co wylatuje z myszkowskich kominów. Młode umysły są bardzo chłonne. Mówię tutaj o przedszkolakach. A jeśli chodzi o starszą młodzież tutaj w Myszkowie?
3: Jeżeli chodzi o starszą młodzież, to nasz kontakt tutaj w Myszkowie na razie był bardzo sporadyczny. Bo tutaj z zajęciami do klas starszych na pewno wyruszymy w przyszłym roku. I ja uważam, że każde miasto to inna specyfika, ale nawet w danym mieście każda dzielnica to inna specyfika. Nie narzucamy programów, z którymi do szkoły wchodzimy. Raczej pójdziemy w kierunku spotkań z dyrektorami, z pedagogami i liczymy, że oni wskażą nam, jakie są problemy placówki, a my dostosujemy program odpowiedni dla tej placówki. No i do wieku wiadomo, że inaczej rozmawiamy z młodszymi dziećmi, a zupełnie inaczej wyglądają z dziećmi w klasach 7-8.
1: Dużo się mówi o ekologii, dużo się mówi o działaniach, o wymianie pieców, no ale przy okazji to są też kontrole.
3: Zdecydowanie. Tutaj w Myszkowie, jak chodzi o ekologię, robimy bardzo dużo. Mamy sprzęt do tego odpowiedni, korzystamy z bezobsługowego statku powietrznego, czyli tak zwanego drona, który ułatwia nam te kontrole. Nie jest oczywiście jedyną przesłanką przy podjęciu decyzji, czy doszło do wypalania odpadów, czy do takiej sytuacji nie doszło. Strażnicy każdorazowo wchodzą do mieszkania, sprawdzają kocioł, sprawdzają tak naprawdę, czym spalą mieszkańcy, sprawdzają otoczenie kotła i dopiero wtedy podejmują decyzję o zakończeniu interwencji. Ale muszę się też tutaj pochwalić moimi pilotami, którzy tak bardzo już są zaawansowani, że straże z innych miast przyjeżdżają do nas szkolić swoje techniki pilotażu.
1: To powiedzmy teraz coś więcej. No to na czym polega ten sukces wasz?
3: Tak naprawdę na szkoleniach, na tym, że pan burmistrz zainwestował w szkolenie pilotów i już w ubiegłym roku panowie przyszli bardzo intensywne szkolenia. Musi to być skoordynowane oczywiście z patrolem. Pilot, który obsługuje drona, przekazuje drogą radiową. Patrol wówczas wie, w którą posesję dokładnie ma wejść i jakie czynności ma podjąć, ale to nie jest takie proste, żeby połączyć pilotowanie tego bezobsługowego statku z obserwacją i szczytywaniem wszystkich pomiarów, które w tym czasie strażnik ma wyświetlane na laptopie i myślę, że naszym strażnikom idzie to całkiem dobrze.
1: Czyli tak, wylatuje taki dron, on zbiera jakieś dane, pomiary, ofiary?
3: Tak, pod tego drona podpinana jest głowica antysmogowa, która jest bardzo czuła, wychwytuje wszystkie nieprawidłowości. Operator drona podlatuje pod komin, jest sprawdzana z ogromną dokładnością. Tak naprawdę mieliśmy sytuację, gdzie mieszkaniec wrzucił kartkę papieru z gazetki reklamowej i nasz dron już to wychwycił. Wówczas daje komunikat drogą radiową i patrol wchodzi do danego mieszkańca. Tutaj pragnęłabym jeszcze też podkreślić, że utrudnienie kontroli lub nie wpuszczenie strażnika jest przestępstwem, więc bardzo bym prosiła, żeby mieszkańcy też byli wyrozumiali i żeby nas nie traktowali jako intruzów. Dopiero wtedy rozpoczyna się cała kontrola, jeżeli zasygnalizuje to operator drona.
1: O to właśnie miałam zapytać, czy to tylko wysyłacie tego drona, czy na przykład same tylko patrole, ale teraz już wiem, że jest dron, że jest patrol, który ewentualnie wchodzi do domu, jeżeli coś jest nie tak. Mieszkańcy chyba wpuścić muszą, ale czy tak chętnie was wpuszczają, żebyście tam spoglądali w ten popiół?
3: Uzupełnię tutaj może jeszcze wypowiedź, że kontrole bez użycia drona też są wykonywane. Czasem musimy zareagować szybko na zgłoszenie mieszkańca, wtedy reagujemy bez użycia drona. Od kiedy ja jestem komendantem, nie było problemu, żeby któryś z mieszkańców odmówił nam wejścia na posesję, nie udostępnił nam pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł i nie uczestniczył w tej kontroli, bo każdorazowo musi być tam pełnoletni właściciel lub użytkownik danej posesji. W każdej posesji jest sporządzany protokół, który również otrzymuje właściciel.
1: Od razu jest kara za coś takiego, czy na początek jeszcze przychylnym okiem patrzycie?
3: Tutaj zawsze zostawiam decyzję strażnikom. To oni są na miejscu, to oni oceniają sytuację. Oczywiście bierzemy pod uwagę ubóstwo ekonomiczne i każdą interwencję w posesji, w której jeszcze jest kocioł, który nie powinien być użytkowany, każda taka interwencja jest zakończona zgodnie z tym, co postanowi strażnik, czyli pouczeniem, mandatem lub wnioskiem do sądu, ale na pewno informujemy, że mamy tutaj też świetnych fachowców w urzędzie, którzy są w stanie pomóc pozyskać środki z różnych programów, jakby Czyste Powietrze i innych, że to nie jest tak, że cały koszt wymiany kotła musi zostać po stronie właściciela. Znaczy mi też bardzo zależy, żeby zwiększyć kontakt strażnika z mieszkańcem, bo jednak chyba zdecydowanie łatwiej będzie nawiązać kontakt ze strażnikiem, który gdzieś zatrzyma się rowerem, niż strażnikiem, który na co dzień jeździ samochodem.
1: Dziękuję. Rozmawiałam z Beatą Kostrzewą, komendantem Straży Miejskiej w Myszkowie.
2: Zmieniamy temat.
1: Jak mówiłam, częstowska policja ostrzega nie tylko przed oszustami i naciągaczami. Barbara Poznańska, rzecznik częstochowskiej policji.
4: Fala gorących, upalnych dni, które zapowiadają synoptycy. To oznacza, że wielu mieszkańców regionu w najbliższym czasie wybierze wypoczynek nad wodą, nad jeziorami, rzekami czy na basenach otwartych. To doskonała forma relaksu, ale tylko pod warunkiem, że będzie połączona z rozsądkiem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Przypominamy, woda to żywioł, nie wybacza błędów i lekkomyślności. Częstochowscy policjanci tuż przed nadchodzącymi wakacjami podejmują liczne działania edukacyjne i prewencyjne mające na celu ograniczenie liczby utonięć i wypadków nad wodą. Niestety, mimo wielu apeli, co roku odnotowujemy tragiczne zdarzenia, którym można było zapobiec. Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Wybieraj strzeżone kąpieliska z ratownikiem WOPR. Unikaj tak zwanych dzikich plaż. Nie masz tam pewności co do głębokości dna ani czystości wody. Zwracaj uwagę na znaki informacyjne, zakazy kąpieli i flagi ostrzegawcze.
1: Tyle rzecznik częstochowskiej policji, Barbara Poznańska.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Częstochowianie mogą oddać szpik w Katowicach. Na chętnych czeka Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Raciborskiej. To niedaleko dworca głównego. A dlaczego to mówię?
5: Witam, nazywam się Szymon Danowski i jestem dawcą DKMS-u. Dzięki mojej partnerce tak naprawdę z przypadku dostałem się do DKMS-u i bardzo szybko otrzymałem telefon, że jest ktoś potrzebujący. Sama procedura jest absolutnie bezbolesna. Zajmuje parę godzin, a tak naprawdę ratujemy komuś realnie życie. Nie trzeba było się kłaść w klinice, wystarczyło oddanie krwi. Sama procedura przypomina trochę dializę, jest delikatnie niekomfortowa, natomiast całkowicie bezbolesna. Było na pewno podekscytowanie, była radość, że rzeczywiście mogę komuś pomóc, no ale również delikatny smutek. Jednak dostać wiadomość, że jest ktoś, kto de facto umiera, i potrzebuje natychmiastowo mojej pomocy, no to jest wiadomość ciężka. Ale dzięki wsparciu również osób z DKMS-u i wszystkich pracowników udało się w pozytywnym tonie doprowadzić całą procedurę do końca.
6: Od tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku. Tak, tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania. Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego z wolontariuszem, który jest przeszkolony i przygotowany do tego. Upewniamy się, że na samym wstępie nie mamy jakichś przeciwwskazań do rejestracji. Jeżeli tych przeciwwskazań nie ma, to później osoba rejestrująca się wypełnia formularz, podając swoje dane, żebyśmy mogli do niej dotrzeć, gdy zajdzie taka potrzeba. Po wypełnieniu formularza dochodzi do pobrania wymazu. Wymaz pobieramy 3 pałeczkami z buzi, pocieramy policzek od wewnętrznej strony. Mówiąc tak kolokwialnie, trzeba po prostu tym patyczkiem w buzi pogmerać. 3 pałeczkami, każdą z nich przez minutę trzeba potrzeć w buzi. I to jest wszystko, co musimy zrobić na tym pierwszym etapie. My później wysyłamy to do laboratorium, z tego wymazu wyznaczane są te antygeny HLA i to wszystko tak naprawdę. Rejestrujemy się raz i w bazie jesteśmy do 60 roku życia i później tak naprawdę jest taki czas, możemy powiedzieć, oczekiwania. To może być za 3-4 tygodnie, może być za 2-3 miesiące, może być za kilka lat. Dostaniemy telefon, że gdzieś na świecie jest ten bliźniak genetyczny, który potrzebuje pomocy, który czeka na przeszczepienie. Jeżeli mamy taki telefon, to na początku jesteśmy oczywiście pytani, czy nasza decyzja jest aktualna. Oczywiście, tak jak mówimy, to musi być świadoma rejestracja, więc liczę, że tutaj nikt nie będzie się wahał. Jeżeli wszystko jest okej, to pierwszym krokiem jest skierowanie na dokładne badania zdrowia w miejscu swojego zamieszkania. Sprawdzamy wtedy, czy dawca jest osobą zdrową, sprawdzamy, czy jest ta całkowita zgodność. Jeżeli wszystko się zgadza, to rozpoczynamy procedurę przeszczepienia. Procedura przeszczepienia odbywa się w jednej z 9 klinik w Polsce, z którymi współpracujemy. Najbliższa nas jest w Gliwicach. Zawsze staramy się tak, jeżeli tylko jest miejsce w tych klinikach, to staramy się tak to dopasować, żeby ten dawca miał jak najbliżej. No i później dochodzi do, oczywiście, jeżeli jest pacjent gotowy, to dochodzi do przeszczepienia jedną z dwóch metod. Jest pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej i już w trakcie tego pobrania lekarze widzą, czy tych komórek jest wystarczająco. Więc jeżeli ich jest za mało, to wtedy dawca zostanie poproszony, żeby drugiego dnia przyszedł i oddał tą rakującą liczbę. Jeśli chodzi o szpik, to tutaj mogę uzupełnić informację, że ten szpik w naszym organizmie się zregeneruje po około 2 tygodniach, więc to też jakby niech dawcy nigdy się nie boją, że im go zabraknie. Dawcy są dla nas najważniejsi, dbamy, pilnujemy o ich zdrowia, także nie ma co się obawiać. Jest to metoda przypominająca oddanie krwi. Mówiąc o tej metodzie, mamy na myśli aferezę, czyli tak naprawdę oddanie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Polega ona na tym, że dawca ma zakładane dojście dożylne na jedną rękę, krew wypływa z jego organizmu, trafia do urządzenia zwanego separatorem, gdzie z krwi oddzielane są komórki macierzyste. Z drugiej strony urządzenia krew wypływa i wraca do jego organizmu drugim dojściem dożylnym, czyli można powiedzieć, że dawca tworzy taki obwód zamknięty. Ta procedura trwa około 4, 5, czasem 6 godzin i po niej tak naprawdę można iść do domu. Tak jak mówiłem wcześniej, może zdarzyć się tak, że tych komórek macierzystych jest oddanych za mało, więc trzeba kolejnego dnia wrócić. Przez 5 dni również dawca przyjmuje czynnik wzrostu, dzięki któremu jego organizm wyprodukuje więcej komórek macierzystych. Podczas przyjmowania tego czynnika wzrostu mogą pojawić się objawy grypopodobne, ale tak jak w przypadku grypy, przyjmujemy jakieś leki przeciwzapalne, przyjmujemy coś na zbicie gorączki i po prostu trzeba dotrwać do tego i ta metoda występuje w 90% przypadków. Druga metoda, czyli ta, z którą związanych jest najwięcej mitów, pojawia się, jak już pewnie łatwo policzyliście, w 10% przypadków. Jest to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, nie z kręgosłupa, jak to się często pojawia i wiele osób to zniechęca do rejestracji. Szpik w naszym organizmie jest w kościach płaskich, talerz kości biodrowej jest taką kością w naszym organizmie największą. Taki zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli dawca leży na brzuchu, przez około godzinę śpi, tak naprawdę w tym czasie dwóch lekarzy pobiera od niego szpik, który w jego organizmie się zregeneruje i dawca spędza wtedy w klinice 3 dni, jest dzień przyjęcia, dzień zabiegu, dzień wypisu i myślę, że to, co jeszcze warto dodać, to to, że oczywiście dawca nie ponosi żadnych kosztów, robimy to tak, żeby to była też jak najmniej inwazyjne dla dawcy, czyli dawca jest objęty ubezpieczeniem na proces przeszczepienia, ma zwracane koszty dojazdu. Jeżeli potrzebuje na przykład wziąć ze sobą drugą osobę jako takie wsparcie, to również koszty za tą osobę są zwracane. Czy to wyżywienie, czy pobyt w hotelu, czy dojazd. No i później samo zostanie takim dawcą wiąże się też z pewnymi przywilejami. Jak krótsze kolejki do lekarza, zniżki na niektóre leki w aptece, a też warto czasem lokalnie sprawdzić, bo może się to wiązać ze zniżkami, czy też darmowymi przyjazdami komunikacją miejską. W przeciwieństwie do zwolnienia chorobowego, tutaj każdy dawca ma płatne 100% tego okresu czasów pracy. Oczywiście też wiadomo, trzeba z pracodawcą się dogadać, czy bardziej poinformować go, że jest się takim dawcą. Też tak jak mówiłem, każda taka osoba, która będzie wytypowana jako dawca, dostaje takiego swojego opiekuna z fundacji. Więc jeżeli ktoś miałby problem z pracodawcą, byłaby to trudniejsza osoba, to powiedzieć to nam, zgłosić. My postaramy się pomóc we wszystkim tak naprawdę. Mateusz Lis, koordynator do spraw rekrutacji Fundacji DKMS.
1: Chętnych po informacje wysyłam także do Częstochowy na ulicę Kopernika, do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
2: Zmieniamy temat.
0: Od czerwca trwa nowy okres świadczeniowy wypłaty 800+. Część rodziców już otrzymała pieniądze na swoje konto, inni jeszcze oczekują przelewów. Przypominamy, że 30 czerwca mija ostateczny termin na przesłanie dokumentów gwarantujących zachowanie prawa do świadczenia wychowawczego od czerwca. W zależności od miesiąca, w którym rodzice złożyli wniosek w ZUS, jest różny termin wypłaty świadczenia 800+. Jeśli wniosek 800+ został złożony do końca kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do końca czerwca. Wniosek złożony w maju, najpóźniej wypłata świadczenia w lipcu z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast wniosek złożony do końca czerwca, wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do końca sierpnia z nadpłatą za czerwiec i lipiec. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, czyli nie wyślą elektronicznego wniosku o świadczenie 800+ przed końcem czerwca, stracą środki za ten miesiąc. Mamy informację, że do niektórych naszych placówek zgłaszają się zaniepokojeni rodzice, którzy nie zobaczyli czerwcowego przelewu na swoich kontach. Są przekonani, że złożyli dokumenty, jednak podczas weryfikacji okazuje się, że wniosek w ogóle do nas nie wpłynął. Dlatego warto sprawdzić na swoim koncie w e-ZUS, czy faktycznie taki wniosek został wysłany. Jeśli nie ma go w dokumentach wysłanych, należy go wysłać ponownie najpóźniej do 30 czerwca, po to, by nie stracić pieniędzy. To, czy wniosek został wysłany, możemy sprawdzić po zalogowaniu się do e-ZUS w panelu ogólnym w dokumentach wysłanych. Natomiast statut wniosku możemy sprawdzić w panelu ubezpieczony lub świadczeniobiorca w zakładce Rodzina 800+ w pliku Szczegóły Twoich wniosków. Wówczas dowiemy się, na jakim etapie jest nasza sprawa. Zachęcam do założenia aplikacji mZUS. Tam wszystkie informacje uzyskamy często za jednym kliknięciem we własnym telefonie. Tam też będziemy mieć dostęp do korespondencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do końca czerwca zostało niewiele czasu, dlatego warto sprawdzić status swojego wniosku, a jeśli go nie ma, koniecznie złożyć, by nie przypadły pieniądze. Jeżeli jednak znaleźliśmy informację o tym, że nasz wniosek jest złożony w ZUS, a pieniądze na konto jeszcze nie wpłynęły, być może wynika to z tego, że wniosek został złożony po 30 kwietnia. W zależności od terminu złożenia wniosku, wypłata świadczenia następuje w różnych miesiącach. I tak, jeśli wniosek był złożony do 30 kwietnia, ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca. Jeżeli taki wniosek został złożony w maju, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS do końca czerwca, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec i lipiec w terminie do 31 sierpnia. A od 1 lipca, jeśli ktoś złoży wniosek, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca w terminie do 30 września. Nie będzie już wypłaty za czerwiec. Jeśli ktoś natomiast przegapi i złoży to dopiero w sierpniu, to wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia w terminie do 31 października. Przypomnę tylko, że wnioski składamy elektronicznie, więc można to zrobić nawet w weekend poza godzinami pracy urzędu. Rodzice mają 4 kanały składania wniosków 800+. Mogą to zrobić poprzez e-ZUS, aplikację mZUS, portal Empatia czy też bankowość elektroniczną. Zachęcam raz jeszcze, jeśli ktoś nie otrzymał przelewu, do sprawdzenia korespondencji ZUS na swoim profilu oraz statusu swojego wniosku. Wówczas będziemy mieć pewność, czy dokument trafił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na jakim etapie jest nasza sprawa. Szkoda byłoby przez zaniechanie stracić pieniądze na dziecko.
1: Tyle rzecznik regionalna ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Zostańmy jeszcze z panią rzecznik, bo jeszcze mamy jeden temat.
7: Ponad 8 800 000 listów zostało wysłanych do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jednej kopercie znajdą decyzję dotyczącą waloryzacji wypłacanego przez ZUS świadczenia oraz decyzję o przyznaniu tzw. 13. emerytury. Warto listy ZUS przeczytać, gdyż są w nim informacje zarówno o wysokości emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia pomarcowej waloryzacji, jak i kwocie wypłacanej trzynastki. Stąd też w jednej kopercie klienci otrzymali dwie decyzje o waloryzacji swojego świadczenia oraz o przyznaniu 13. emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat wysyła te dwie decyzje w jednej kopercie po to, aby uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę przesyłek. Dzięki temu świadczeniobiorcy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym terminie. Takie rozwiązanie to również duża oszczędność dla finansów publicznych. Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu raz w roku. W marcu emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach podana jest już zwaloryzowana kwota brutto oraz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 1978,49 zł. Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł oraz dodatku dla sieroty zupełnej do wysokości 689,17 zł. Oczywiście wszystkie te kwoty to są kwoty brutto. W tej samej kopercie świadczeniobiorcy znaleźli również decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli 13. emerytury. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Oczywiście jest to również kwota brutto. Coroczna wysyłka listów z kwotami wypłacanymi przez nas świadczeń pomarcowej waloryzacji to ustawowy obowiązek ZUS. W tym roku łącznie do emerytów i rencistów w całej Polsce trafiło 8 836 400 kopert z decyzjami.
2: Weekend w Częstochowie.
1: Wody, wody dla ochłody. Jeśli patrzeć się na parking przy zalewie na Kochechło, to sporo tam samochodów z częstochowską rejestracją, a sezon otwarty.
8: Komisarz Norbert Ucieklak, Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach. Czy możemy się tu czuć bezpiecznie? No jest to pewien, wyczuwam pewien subiektywizm w tym pytaniu, ponieważ wszędzie jest bezpiecznie tam, gdzie my stosujemy się do pewnych zasad bezpieczeństwa, pod warunkiem, że będziemy korzystać z zalewu na Kochechło i z kąpieliska wyznaczonego w sposób odpowiedni i będziemy się stosować do poleceń ratownika czy poleceń osób zarządzających tym terenem. Jak najbardziej myślę, że bezpieczeństwo jest w zasięgu ręki.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Trasa z Olsztyna do Ogrodzieńca i trasa z Siewierza do Częstochowy to jedna z tras po naszej Jurze i to wstęp do naszego kolejnego tematu w magazynie.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Warto przypomnieć sobie kilka zasad, jeśli akurat wybieramy się na jazdę motocyklem.
9: Rafał Bryła, ratownik medyczny, instruktor nauki jazdy, instruktor techniki jazdy. Są zdziwieni, że my jesteśmy. Druga sprawa to jest kwestia niedbałego prowadzenia pojazdu, tak bym to ładnie nazwał, czyli przy zmianie pasa, przy jakimś zmianie kierunku jazdy nie zwracamy troszkę uwagi na tych motocyklistów, czyli to legendarne patrz w lusterka. Mamy też najgorsze zło ze strony kierowców samochodów, to jest wymuszenie pierwszeństwa, czyli my sobie jedziemy motocyklem, drogą z pierwszeństwem i jakiś pojazd z boku włącza się do ruchu. Włącza się nam bezpośrednio przed kołami, nie jesteśmy w stanie zareagować, wyhamować, no i dochodzi do tragicznego wypadku. To będą zawsze wypadki z tragicznym skutkiem. Takie wymuszenie pierwszeństwa. Z czego to wynika? Nieumiejętności oszacowania prędkości nadjeżdżającego motocykla. Dlaczego tak się dzieje, to powiem znowu o tych motocyklistach za chwilę, ale jeszcze wracając do tych grzeszków kierowców samochodów. Takim trzecim, najbardziej niebezpiecznym manewrem to jest wyprzedzę sobie jakiś pojazd, widzę tam sprzeciwka, jedzie jakiś jednoślad, ale na pewno się zmieści. Często kierowcy samochodów uważają, że mogą wyprzedzać, mimo to, że my nadjeżdżamy motocyklem z naprzeciwka, bo my się zmieścimy, bo to jest jakiś mały skuter, bo my jedziemy powoli, bo przecież jest na tyle miejsca. A dla nas zjechanie na pobocze jednośladem, czasami te pobocza no, wyglądają jak wyglądają, to jest dla nas bardzo niebezpieczna sytuacja. No plus to, że jeżeli mijamy się jeszcze bardzo blisko z przejeżdżającym z naprzeciwka pojazdem, delikatne, nie wiem, dotknięcie tego pojazdu, to dla nas może być kwestia życia i śmierci. Trzeba pamiętać, że motocyklista to jest niechroniony uczestnik ruchu i my zawsze przegramy konfrontację z samochodem. Zawsze. Dlaczego tak się dzieje, że kierowcy samochodów nas nie widzą? Po pierwsze, wysokość świateł w motocyklu jest trochę inaczej niż standardowo jesteśmy przyzwyczajeni do wysokości świateł w samochodzie. Tutaj grzeszek motocyklistów, który bardzo piętnuje. Gdzieś parę lat temu pojawiła się taka jakaś wiejska legenda, że jak się będzie jechało na świetle drogowym, to będziemy lepiej widoczni. Jest to chyba największa bzdura, jaką w życiu słyszałem, ponieważ światło drogowe, pomijam, że ono w dzień oślepia, ale czy w lusterkach, czy jeździmy gdzieś za pojazdem, my tym światłem drogowym denerwujemy, oślepiamy, przeszkadzamy innym uczestnikom ruchu, ale najgorszą rzeczą jest dla osoby, która widzi jadący motocykl, powiedzmy, chce się włączyć do ruchu i widzę nadjeżdżający motocykl z lewej strony i on jedzie na świetle drogowym. To jest kula światła, której my prędkości nie jesteśmy w stanie ocenić. My nie wiemy, czy on jest daleko, czy on jest blisko, czy on jedzie 20 na godzinę, czy 120 na godzinę. No i ten kierowca tego samochodu podejmuje ryzyko wyjechania. No ale jak już wyjeżdża na tą drogę, włącza się do ruchu, okazuje się nagle, że ten motocykl jechał szybko albo był bardzo blisko. On nie musiał wcale jechać szybko, ale zaburzenie przez ten właśnie włączone światła drogowe tej oceny odległości jest utrudnione. I tu apeluję do kolegów motocyklistów, nie słuchajcie żadnych legend o tym, że światło drogowe spowoduje, że będziecie lepiej widoczni. I nie włączajcie tych wszystkich dodatkowych halogenów, szczególnie tu do tych motocyklistów, którzy jeżdżą motocyklami Adventure. To owszem, poza drogą używajcie, ale w ciągu dnia to na pewno wam nie pomoże, tylko zaszkodzi. Mamy wiosnę, mamy po zimie brudny asfalt, ale nam się wydaje, że założyliśmy nowe opony, więc na pewno będą super przyczepne. Na forum pisali, że to najlepsze w swojej klasie i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazuje się, że niedotarta opona, brudny asfalt plus temperatury, jakie mamy, trzeba by było uważać. Motocyklowa opona musi być dobrze rozgrzana. Pamiętajmy o tym, nie szarżujmy. Dajmy tej oponie się dogrzać, dajmy wyczyścić służbom te drogi. Nie przeceniajmy swoich umiejętności i możliwości sprzętu. Pamiętajmy o tym, że kierowcy samochodów nas nie widzą. Pamiętajmy o tym, że słońce jeszcze świeci bardzo nisko, oślepia. My na takich zalesionych czy zadrzewionych odcinkach możemy po prostu być niewidoczni totalnie z powodu cienia padającego gdzieś tam tego właśnie ostro świecącego słońca. Te oślepienia kierujących są też częstą przyczyną wypadków związanych z udziałem motocyklistów, bo co mówią kierowcy? Nie widziałem go i mają prawo nas nie widzieć, więc zróbmy wszystko, żebyśmy byli bezpieczni, widoczni, rozgrzani, przygotowani i dajmy szansę też tym kierowcom, żeby oni się oswoili z tym, że my na drogach jesteśmy. Można by było powiedzieć, że weź sobie pojedź do Hiszpanii i spróbuj się ubrać w pełny kombik. Jest to prawdą, że są kraje i są jakby takie no, kultury wręcz motocyklowe, że jeździ się odzieży no, nie motocyklowej, tak bym to ładnie ubrał, albo wręcz w cywilnej, czyli w jakichś klapkach, spodenkach czy innych dresikach, ale no skóra to nie kewlar. No, każdy, kto troszkę ma oleju w głowie, to wie, że odzież motocyklowa jest naszym BHP, to jest nasza no, ochrona. To jest tak, jakby spawacz, nie wiem, poszedł spawać bez maski, bez ochrony. To my tak samo siadając na motocykl, no tą ochronę jakąś wypadałoby na siebie założyć. I nie ma teraz już wymówek, że mi gorąco, czy że nie było w sklepie, bo w tej chwili gama odzieży motocyklowej, czy to jest letnia, czy to jest hard zimowa, naprawdę na temperatury minus 50, czy temperatury plus 50, każdy, kto będzie chciał, tą odzież sobie kupi. Z drugiej strony trochę jest tak, że wolność, motocykl, okej, tylko później niestety ubezpieczalni już coraz bardziej zaczynają gdzieś tam zerkać w tą stronę. Już pojawiły nam się wymogi w Unii, jeżeli chodzi o odzież motocyklową, która musi spełniać normy PPE. To już też nie jest tak, że my możemy sobie na tym motocyklu tak jeździć dowolnie ubranymi, bo okej, możemy, ale może się okazać, że za chwilę ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, co się już w krajach skandynawskich jest normą, że można jeździć dowolnie ubranym, tylko w momencie wypadku ubezpieczalnia to zweryfikuje, kiedy każe nam zapłacić za leczenie, albo nie zwróci nam kosztów leczenia, albo odszkodowania, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. I trzeba też o tym pamiętać, że ten but za 500 może nam uratować stopę. No wolę wydać 500 zł i mieć stopę, niż nie wydać i jechać w klapku. No, wybór należy do każdego. Ja to jeszcze raz podkreślę, motocyklista to jest niechroniony uczestnik ruchu i to, co my założymy na siebie, to jest jedyna nasza ochrona. Jedyna. Skóra to nie kewlar i tak jak już powiedziałem, i tu jeżeli chodzi o te tak zwane zdrabki, czy jak to niektórzy ładnie nazywają, liszaje asfaltowe, to jest jedna z trudniej gojących się ran wbrew pozorom, bo tu mamy i oparzenie, bo mamy to tarcie i mamy ranę szarpaną, plus głębokie zabrudzenie tej rany tym, co na asfalcie było. Żeby oczyścić taką ranę i doprowadzić do ładnego gojenia, to no, trwa to dość długo, a wystarczyło mieć dżinsy z kewlarem. Muszę przyznać, że się zmieniło bardzo dużo na plus. W zeszłym roku robiliśmy taką akcję pozorację wypadku motocyklowego. Akcja jakby była ciągiem dalszym, może nie ciągiem dalszym, ale jakby kolejną akcją. Widać ogromną zmianę, widać chęć udzielania pomocy. Czy umiejętności są? Można by było nad tym popracować. Czy sprzęt do udzielania pomocy jest? Też można by było nad tym popracować. Tu musiałby się ustawodawca troszeczkę wziąć za siebie, ponieważ dalej w Polsce cierpimy na brak obowiązku posiadania apteczki. Dalej w Polsce cierpimy na zbyt krótkie szkolenie z pierwszej pomocy dla młodych kierowców. Takie szkolenia w Anglii, w Niemczech są 6-8-godzinne w zależności od kategorii. U nas jest to szkolenie 3-godzinne, czyli 4 godziny lekcyjne, czyli 3 godziny zegarowe. Naprawdę przy tak szerokim zasobie wiedzy, którą trzeba jakby przyswoić i przekazać, bo szkolący też ma problem, jeżeli chce dobrze przeprowadzić szkolenie, żeby się w tych 3 godzinach zmieścić, bo mamy tu i zabezpieczenie miejsca, odpowiedzialność prawną i szereg rodzajów stanów zagrożenia życia, urazów, samej resuscytacji, gdzie wypadałoby to poćwiczyć, przynajmniej jakieś opatrywanie ran, jest za krótko. Czyli ustawodawca powinien to wydłużyć, powinien to troszkę przenieść do szkół, powinien zrobić jakby, nie wiem, większy nacisk może na egzaminie państwowym, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, bo no, ta pierwsza pomoc to nie tylko, że my ją umiemy udzielić i super, jesteśmy przygotowani i chcemy to robić, ale może się okazać, że no, my potrzebujemy tej pomocy i niestety te 5, 8, 10 samochodów przejedzie, nikt się nie zatrzyma, albo jeżeli się ktoś zatrzyma, to nie wie, co robić. I ja nie chciałbym konać w rowie i patrząc na nieudolność ludzi, którzy nie umieją mi udzielić pomocy, a ja na przykład nie mógłbym jej udzielić sobie sam albo dać im wskazówek, a niestety takie sytuacje no, nadal się pojawiają, że można by było kogoś uratować, ale właśnie brakło umiejętności, brakło sprzętu, no ale nie można winić ludzi, bo tak jak mówię, w ludziach jest chęć, ludzie chcą to robić, ale trochę zawodzi ten system jednak, nie? To trzeba przyznać. Kierujący nie ma prawa się wytłumaczyć, że on nie wiedział, bo zwykły pieszy, który nie miał kursu na prawo jazdy, on nie musi być przeszkolony, on nie musi wiedzieć, no bo nie musi.
1: Nasza Jura to jedno z ulubionych miejsc motocyklistów. A co ich przyciąga? Przede wszystkim drogi, tajemnicze zamki, mnóstwo atrakcji turystycznych, w okolicy dobre jedzenie, no i też już coraz lepsza baza noclegowa, także w małych jurajskich miejscowościach.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Urszula Miszczak, zapraszam. Upały zawitały do Częstochowy. Miasto opublikowało na swojej stronie internetowej rządowy poradnik zawierający garść przydatnych informacji o tym, jak powinniśmy zachowywać się przy takiej pogodzie. Rozstawiło też kurtyny wodne. Pierwsza działa przy Centrum Handlowym Jagiellończycy, druga przy Placu Zabaw obok Przychodni Lekarskiej Południe przy ulicy Mireckiego. W walce z upałami pomagają też wodociągi częstochowskie. Spółka ustawiła na Placu Biegańskiego kurtynę wodną. W upalne dni wielu wielu szuka ochłody nad wodą, na przykład na kąpielisku w parku Lisiniec, ale warto podchodzić do tego z głową, szczególnie gdy są z nami dzieci.
11: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
12: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
10: W Częstochowie upał nie ma być co najmniej do poniedziałku. W związku z upałami częstochowscy mundurowi apelują o niepozostawianie dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Magda Tkaczyk.
13: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
10: My też możemy to zrobić, gdy widzimy, że stan osoby lub zwierzaka zamkniętego w aucie zagraża jego życiu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się grupa nastolatków w wieku od 11 do 13 lat, która w niedzielę 21 czerwca ułożyła kamienie na torach linii kolejowej Koniec Poli Julianka. Na pozostawioną przeszkodę najechał pociąg pasażerski PKP Intercity relacji Gliwice-Białystok. Na szczęście nie doszło do tragedii. Nastolatkowie zostali zatrzymani. O ich dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Wiecie, że czad może zabić także latem? W miniony weekend w województwie śląskim Straż Pożarna odnotowała ponad 700 interwencji związanych z pomiarem tlenku węgla. To więcej niż przez całą zimę. 30 osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
14: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
10: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Park Lisiniec, jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku częstochowian, wkrótce przejdzie trzeci, ostatni etap rewitalizacji. Obejmie wschodnią część kompleksu, w której znajdują się zbiorniki wodne Bałtyk i Pacyfik. Powstanie m.in. stanica wodna z restauracją, nowy bulwar, scena letnia. Stworzone zostaną lepsze warunki dla żeglarstwa. Miasto szacuje, że jeśli uda się sprawnie rozstrzygnąć przetarg na inwestycje, prace mogłyby się zacząć jesienią przyszłego roku. Do tej pory miasto zainwestowało w przemianę Parku Lisiniec kilkanaście milionów złotych. Pierwszy etap objął budowę strefy wypoczynku Adriatyk, m.in. z pawilonem gastronomicznym, umocnieniem nabrzeża gabionami, plażą z piaskiem sprowadzonym z Łeby, pomostami, wieżą ratowniczą, ponad 100 nowymi drzewami. Drugi etap skupiał się na ścieżkach pieszych i rowerowych, powstało ich w parku przeszło 3 km, razem ze 100 latarniami LED, nową zielenią i odtworzonymi trawnikami. Jeszcze wcześniej, przed pierwszym etapem i częściowo dzięki budżetowi obywatelskiemu, w Parku Lisiniec poprawiono ścieżki spacerowe, zbudowano pomost, otworzono wypożyczalnię sprzętu pływającego, powstała strzeżona plaża przy Adriatyku, skatepark i plac zabaw.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
15: Tak, tak, w Częstochowie trwają przygotowania do wakacyjnego festiwalu. Będzie się działo i w tym roku.
2: Ciekawe wydarzenie w Częstochowie.
16: Robert Jasiak, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Festiwal na początku odbywał się na ulicy Piłsudskiego, czyli tak naprawdę no, w samym centrum miasta, ale jednak już po tej stronie Starego Miasta, no bo powiedzmy, że te tory kolejowe w jakiś sposób no, dzielą tutaj nasze miasto, jakby na tą część jakby Śródmieścia i Stare Miasto. Festiwal muzyki niezależnej, trochę tak takiego offu, który by pokazał coś zupełnie innego niż taki typowy mainstream, żeby to nie była muzyka właśnie takiego środka, tylko coś bardziej alternatywnego. No i były projekty, które jakby dawały możliwość pozyskania funduszy na rewitalizację właśnie takich przestrzeni, ale nie przez budowy czy modernizację budynków, a właśnie przez aktywizację jakby Śródmieścia, takich trochę trudniejszych rejonów miasta. No i wtedy przy pisaniu tego projektu no, okazało się, że to miejsce jest jakby no, idealne, bo tak naprawdę samo centrum, ale też była przestrzeń na to, żeby zorganizować ten festiwal. No i jest, myślę, że do tej pory na skalę taką jakby zarówno Polski, jak i no myślę, że Europy, pomimo tego, że teraz jakby jeden dzień, ale to jest coś wyjątkowego, co łączy takich ludzi, których jakbyśmy na co dzień nie powiedzieli, że mieszkają jakby tutaj gdzieś w regionie, bo to są ludzie pełni empatii, radości, szczęścia. To jakby ten festiwal powoduje to, jakby w naszych mieszkańcach, że jakby widać u nich tą radość, że to nie jest jakby taka zwykła szara codzienność i nawet jeśli tu teraz jest jeden dzień, no to są kolorowi, uśmiechnięci. Myślę, że też to jakby ta nazwa, która powstała, czyli ten festiwal Frytka Off, no z tego względu, że na tej ulicy Piłsudskiego, jak to dziki kapitalizm i lata 90., czyli fast food tam królował, bo od początku jakby od zejścia z Alei Najświętszej Marii Panny do samego dworca były no budki z tymi fast foodami, czyli z frytkami, z tymi hot dogami, które były długie na po prostu metry, albo hamburgery wielkie jak kierownica od stara i po prostu stąd ta nazwa, że sprzedawano tam frytki, cieszono się, było też mnóstwo jakby teatrów takich ulicznych, które się tam odbywały, no i też jakby te koncerty i myślę, że to po prostu no był takim kolokwialnie mówiąc, że to był taki strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o dobór tej muzyki, bo to nie były zwykłe dni miasta, to nie były dni samorządu, tylko to było coś tak naprawdę dla wszystkich grup wiekowych, myślę, że nawet dla dzieciaków, bo przy tych teatrach ulicznych też na początku w tych godzinach popołudniowych były takie teatry, do których jakby mogły dzieci sobie oglądać, ale później wiadomo, im późniejsza godzina, tym dla osób starszych i myślę, że to jest jakby taki clue, takie mięso, czy rdzeń tego festiwalu, że on jest wielopokoleniowy i też tak to są dobierani artyści, żeby no, łączyły różne pokolenia i różne grupy z naszego miasta i z regionu i po prostu to jest niesamowite. Jeszcze z wielkim sentymentem wspominam wyświetlane animacje na pobliskich kamienicach, oczywiście z przyzwoleniem mieszkańców, którzy tam mieszkali i ta ulica wyglądała po prostu jak w Rio de Janeiro i było tam mnóstwo ludzi. Parady też z diabłami tutaj przez kolegę Janka, który na co dzień mieszka w Hiszpanii. Taka parada praktycznie jakby hiszpańska z ogniami sztucznymi, która przechodziła przez ulicę Starego Miasta przy Filharmonii. Coś niesamowitego i myślę, że w jakimś archiwum państwowym kiedyś te zapisy się znajdą, bo to naprawdę w mieście, gdzie mieszka 200 tysięcy ludzi, robiliśmy festiwal, no, światowej klasy i myślę, że do tej pory w jakiś sposób go kontynuujemy. Częstochowa po prostu ma bardzo duże aspiracje i bardzo duży jakby apetyt na zaspokojenie właśnie gustów mieszkańców przez takie działania kulturalne i pomimo tego, że mamy mniej mieszkańców, nie jesteśmy miastem wojewódzkim, to myślę, że przez tę ponad dekadę tego organizacji, tego festiwalu, no, mieliśmy tutaj naprawdę szeroką gamę gwiazd i można być po prostu z tego dumnym, zarówno ja jako teraz naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, ale również i mieszkaniec, bo to naprawdę doskonały, no nie chciałbym jakby kolokwialnie mówiąc o tym jako w takiej narracji kapitalistycznej, ale to doskonały produkt, na który po prostu mieszkańcy czekają.
15: Kto był?
16: Koncertem, który na pewno zapadł mi w pamięć, to był koncert zespołu Kult, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Klasyka Kazik, którego jakby słuchałem na kasetach magnetofonowych, nie tylko jakby z Częstochowy, ale również tutaj z regionu przychodzą posłuchać tego i śpiewają razem z Kazikiem po prostu te teksty, to jest coś niesamowitego. Myślę, że takim fajnym otwarciem też były no, zespoły, na przykład, nie wiem, The Dumplings, były też zespoły spoza granic, ale myślę też o koncercie Problemu, który no, mocno wpisał się w subkulturę hip-hopową i to była już, powiedzmy, jakaś tam trzecia fala tej muzyki hip-hopowej, także naprawdę, naprawdę super. No, AC Drinkers, która po prostu też kapela mocno związana jakby właśnie z takim nurtem offowym, Nocny Kochanek, mocne rockowe granie z po prostu w starym stylu, ale jednak sporo z pirotechniki i ci ludzie, którzy jakby potrafią się z tego cieszyć i z tych tekstów, które są może trochę prześmiewcze, może trochę ironiczne, ale mocno stylem nawiązujące jakby samego grania do Iron Maiden, dla mnie to też naprawdę coś wyjątkowego. Można by zrobić niezłą płytę Blu-ray czy DVD i sprzedawać ją w najlepszych salonach prasowych w tym kraju i również w internecie. No ale to na to chwilę się jeszcze nie udało, ale musimy jakby sobie stawiać cele, które będziemy mogli realizować. Może to plan na przyszłość.
15: Rozmawiamy o festiwalu Frytka Off w Częstochowie z Robertem Jasiakiem, naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu w Częstochowie. Teraz zupełnie w innej lokalizacji.
16: No już od kilku lat jest przeniesiona na Park Wypoczynkowy Lisiniec. To też tak naprawdę, no Częstochowa ma ten plus, że to wszystko u nas jakby dzieje się w centrum i miasto, pomimo tego, że jest rozległe na swoje dzielnice, czy północ, czy Raków, to mimo wszystko wszędzie jesteśmy w stanie, powiedzmy, dojechać w 15 minut, tym bardziej teraz przy przebudowie tej drogi tutaj krajowej, tak zwanej Gierkówki, czy tej jedynki, no to bezkolizyjnie możemy przejechać naprawdę bardzo szybko całe miasto, ale mówimy o parku Lisiniec. Ze względu na to, że ulica Piłsudskiego była rewitalizowana, modernizowana, właśnie to centrum przesiadkowe, no to mój poprzednik, pan Aleksander Wierny, no, postawili tutaj ze swoim zespołem na park Lisiniec, który do tej pory nie był jakoś mocno eksploatowany, bo był to teren mocno rekreacyjny, ale rekreacyjny pod względem sportu. Ja oczywiście państwa, którzy nas słuchają, to również zachęcam, bo myślę, że nie chciałbym się mylić, ale proszę mnie sprostować tutaj przez radio, ale mamy tutaj, myślę, że w regionie na pewno jesteśmy jedyni, że mamy piasek po prostu nad swoim zalewem z nadmorza, z Łeby, i ten piasek jest biały i tam jest po prostu postawiony nowy budynek, nowa infrastruktura, która powoduje, że chce się tam przebywać i po prostu tam być. No i te zalewy, które powstały po gliniankach, ale tutaj nie chciałbym też jakby stawiać, czy na pewno, ale myślę, że tak było. No to jest piękny teren w centrum miasta, no w centrum, kawałek od centrum miasta oddalonego, tak jakby za kawałek, za klasztorem, gdzie są zalewy, gdzie ludzie wypoczywają, i było tam po prostu boisko do piłki nożnej, bardzo duże, rekreacyjne. No i w tym miejscu jakby koledzy postanowili organizować ten festiwal. I jest tam taki fragment od ulicy, który dochodzi do tego zalewu. No i proszę mi wierzyć, że wszyscy ludzie, którzy byli na deptakach, nie wiem, w Sopocie czy w Mielnie, to ta ulica, gdy ten festiwal jest tam organizowany, to właśnie tak wygląda, że jest tam mnóstwo uśmiechniętych ludzi, którzy jakby zmierzają na ten festiwal, który jest nad wodą. Woda w nocy jest oświetlona, mamy mnóstwo jakby takich świateł po prostu, które jakby budują atmosferę. To jest festiwal po prostu, na którym warto być, bo gdy pytamy, na jaką gwiazdę przychodzisz na dół, oni po prostu przychodzą na festiwal, bo wiedzą, że będą się tam dobrze bawić, że ta muzyka jest jakby kluczowa, ale ta cała atmosfera, która jest przy tym festiwalu, to myślę, że to tworzy ten po prostu magnes dla ludzi. No i myślę, że ludzie po prostu będą to wspominać i zapytani o to, na jaki festiwal jakby przychodzą, to myślę, że to jest tak naprawdę rozpoznawalna marka, bo widzimy to też przy promocji tego wydarzenia w mediach społecznościowych, że nawet nie ogłaszając gwiazd, to mamy od razu zapisane około tam, nie wiem, 2000 osób i myślę, że to jest po prostu też super.
15: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową chodnika w ulicy Piastowskiej w Częstochowie, na co jeszcze natrafimy po drodze, o tym już teraz w zapowiadanym spotkaniu z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie.
2: Nasze miasto.
17: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku, po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenie ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych, i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają, i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuszki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. Wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane, i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać. Ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia, ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom, inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzony z kwestiami pnymi, z kanałem deszczowym. Tam finał przewidziany na jesień. Ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, na przykład nowe dywanie asfaltowe w ulicy Okulnej,
18: między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac na Okulnej. I kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie, więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek, nie objęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. Nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też na budowie ulicy Skwerowej. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego. Ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Tu drugi etap także wchodzi w

0: Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
2: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się pod pracowników ZUS należą spreparowane SMS-y o niedopłatach.
3: A po więcej informacji odsyłam do Częstochowy, do oddziału przy ulicy Dąbrowskiego. To wszystko, Edyta Czekaj.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.